0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Ach, siuta, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

ptaka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit,

ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. Mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak. Mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Cichy kąt nie ma ja, mam, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma ja, mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma ja, mamy, kto nie wierzy, jego

0: Jarosław Kaczyński traci kontrolę. Takie głosy słychać w Prawie i Sprawiedliwości. Trwa zamieszanie wokół partyjnych stowarzyszeń. Ukraina z nowym rządem. Najwięcej dyskusji wzbudziła zmiana na stanowisku szefa MON-u. Po bulwersującym incydencie na wybiegu goryla warszawskie zoo apeluje do gości ogrodu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią, uważają politycy rządowej koalicji. Z samego opisu płyną jednak inne głosy, to po uchwale władz Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, nakazano wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń, które powstały wewnątrz partii. W przeciwnym razie członkom grozi nawet usunięcie z ugrupowania. Swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza jednak likwidować były premier Mateusz Morawiecki.
1: Usunięcie swojego stowarzyszenia zapowiedział Jacek Sasin, który o podobną decyzję apeluje do Mateusza Morawieckiego.
2: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba.
1: Ale stronnicy Morawieckiego, jak Krzysztof Szczucki, podkreślają, że nie zgadzają się z uchwałą władz partii.
3: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za tę decyzję.
1: A senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Jarosław Kaczyński traci sterowność nad partią.
4: Będzie tracił na tym PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
1: Tydzień to czas, który członkowie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń w PiS-ie mają na ich opuszczenie.
0: A mówił o tym Michał Rawa. Przypomnijmy, do Stowarzyszenia Rozwój Plus dołączyło kilkudziesięciu polityków PiS-u, oprócz Mateusza Morawieckiego, m.in. Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński i Marcin Horała. Ukraina ma nowego premiera. Na czele rządu stanie Serhii Korecki. Jego gabinet został już zatwierdzony przez parlament w Kijowie. Ale zmiany na stanowiskach ministrów wywołały protesty w stolicy. I o tym już teraz Mateusz Gołębiewski.
5: Największe emocje budzi odejście ministra obrony Michaiła Fedorowa, który odpowiadał za wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwój wykorzystywania dronów na froncie. Jego dymisja wywołała największe protesty społeczne od blisko roku. Część Ukraińców obawia się, że zmiana osłabi ukraińskie ataki na Rosję i pogłębi spór między wojskowym dowództwem a cywilnym kierownictwem resortu obrony. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekonuje, że celem zmian jest poprawa współpracy między armią a rządem.
0: Nowym ministrem obrony Ukrainy, dodajmy, został szef Służby Bezpieczeństwa generał Jewchenij Chmara. A my wracamy do kraju. Są pierwsze wyniki badań sanepidu w związku z zakażeniami salmonellą w Toruniu. Do szpitala, przypomnijmy, trafiło 6 dzieci z prywatnego żłobka.
6: Jeśli chodzi o pierwszą część badań, no to są wyniki ujemne, czyli nie stwierdzono bakterii salmonella. Były to wymazy z jajek, z pasty jajecznej, z noży, z pojemników do mięs. Nie stwierdzono też tej bakterii z wymazów pobranych w żłobku z talerzy, na których dzieci spożywały posiłki.
0: Informuje Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Jak się okazało, zachorowały nie tylko dzieci ze żłobka, ale też podopieczni domu seniora w Toruniu i dzieci z przedszkola w Grębocinie. Objawy zakażenia salmonellą mają w sumie teraz 62 osoby. W szpitalu przebywa 6.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie dokarmiaj i nie rzucaj. Warszawskie zoo apeluje do odwiedzających o odpowiedzialne zachowanie. W ostatnich dniach doszło do sytuacji, w której jedna z osób rzucała przedmiotami w goryla, który odpoczywał na wybiegu. Pracownicy ogrodu przypominają, że jako goście odwiedzający zwierzęta na ich terenie powinniśmy traktować je z szacunkiem.
8: Przychodzimy do ogrodu po to, żeby cieszyć się obecnością zwierząt, żebyśmy mogli się zrelaksować, poobserwować je po prostu tutaj. No i musimy przestrzegać tego regulaminu. No to jest podstawowe, ponieważ no to jest ich dom, my jesteśmy tylko gośćmi.
0: Mówiła Monika Kostrzewa, opiekunka goryli. Pamiętajmy, że takie nieodpowiedzialne zachowanie może bardzo zestresować zwierzęta i zaszkodzić ich zdrowiu.
7: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: Ja ci rzucę w goryla, jeden z drugim. No. Dzień dobry, 6:04, Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
9: Zapraszamy na poranek z Radiem Plus do godziny 9:00. To piątek, 17 lipca.

0: Ciao, ciao, a ja go poranku. Dzisiaj 17 lipca, więc składamy życzenia Januaria, Donata, Marcelina, Dzierży, Kraj, Konstancja, Aneta, Marceli, Andrzej, Aleksja, Karolina, Leon, Aleksy, Leona, Jadwiga, Bogdan i Tarsycja obchodzą dzisiaj imieniny. Dzierży, Kraj to dobre imię dla każdego władcy. Ciekawe, że żaden takiego nie przybrał. Dzisiaj obchodzą urodziny również królowa Wielkiej Brytanii, Kamila, a także aktor, lektor, kompozytor Zbigniew Zamachowski. Wszystkiego najlepszego świętującym, a teraz już czas na poranną Ewangelię w Radiu Plus, jak co dzień u nas.
1: Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy „chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
2: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, a szczególnie zdania „chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, warto sobie zadać pytanie, jak rozumiem miłosierdzie, jak rozumiem ofiarę. Pan Bóg mówi nam dzisiaj, On chce bardziej miłosierdzia niż ofiary. I można to przełożyć w ten sposób, że ofiarę rozumiemy przez to, że coś dajemy. Wykupujemy swoje grzechy, swój brak wierności wobec Boga, ofiarowując modlitwę, ofiarowując jakąś jałmużnę na jakiś cel. I to jest dobre. Ale Pan Bóg mówi, od tej ofiary, którą możesz złożyć, ważniejsze jest miłosierdzie. Po pierwsze, miłosierdzie, które ja Ci daję jako Pan Bóg. Okazuje Ci miłosierdzie, pokazuje Ci moją miłość względem Ciebie, a po drugie miłosierdzie, jakie Ty możesz świadczyć wobec drugiego. Tak, ważna jest ofiara modlitwy, tak, ważne jest wsparcie jakiegoś dzieła miłosierdzia w ofierze, ale ważniejszym jest zatrzymanie się nad tą tajemnicą Boga w drugim człowieku i danie tej miłości, którą wcześniej Pan Bóg mnie obdarował. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary.
3: Reklama.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: W kinie Helios to Ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
8: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupska 6.
3: Reklama.

No i jest informacja, na którą cała Polska czekała od kilku dni. Otóż Szymon Marciniak nie posędziuje finału, ani nawet meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. A kto będzie sędziował finału? Ta-dam! Nasz ulubieniec, Slavko Vincic. Tak, to ten, zdaniem niektórych kibiców, przez którego Polska nie pojechała na Mistrzostwa Świata, na Mundial. Moim zdaniem nie aż tak, chociaż wybitny mecz jego Polska-Szwecja to nie był. No dobra, nie wiem, czy trzymać za jego potknięcia w czasie finału, żeby powiedzieć, a nie mówiliśmy? Czy też trzymać kciuki, żeby jednak finał był wyjątkowym widowiskiem, a on mecz Hiszpania-Argentyna już w niedzielę. A przed nami teraz wiadomości w Radiu Plus i prognoza pogody za minutę w pół do siódmej.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niebezpieczne ostatnie godziny na Bliskim Wschodzie. 7 osób zginęło w amerykańskich nalotach na mosty w południowym Iranie. W odwecie Teheran zaatakował rakietami i dronami Kuwejt, Katar i Bahrajn. Uderzenia wymierzono w instalacje wojsk USA, które stacjonują w państwach Zatoki Perskiej. A to już szósta noc z rzędu, gdy Amerykanie bombardują cele Iranu. Niespokojnie było w całym regionie, syreny alarmowe odezwały się w stolicy Bahrajnu i katarskiej Dausze. Kolejarze i policjanci pojawią się dziś na kilkudziesięciu przejazdach kolejowych w Polsce. To kolejna odsłona akcji Bezpieczny Piątek. Ma sprawić, że liczba ofiar wypadków na przejazdach będzie mniejsza. Co roku ginie tam około 50 osób. W 2025 doszło do ponad 180 wypadków. Żeby zmniejszyć ich liczbę, kolejarze postanowili maksymalnie ułatwić kierowcom reagowanie na sytuacje kryzysowe właśnie na przejazdach. Wprowadzili żółte naklejki. Nie będzie drugiego finału dla Szymona Marciniaka. FIFA ogłosiła, kto będzie sędziował ostatnie mecze mundialu. W obsadach zabrakło miejsca dla polskiego arbitra. Finał otrzymał Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Jesus Valenzuela.
2: Wiadomości lokalne. Alicja Górska, zapraszam. Dalsze prace remontowe zabytkowego kościoła w Lubiechowie z dotacją marszałkowską. Gmina Karlino otrzymała na ten cel prawie 90 tysięcy złotych. Zakres prac obejmie renowację elewacji północnej kościoła, mówi burmistrz Karlina Piotr Woś.
3: Kolejna elewacja, która będzie odrestaurowana dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, to kolejny etap remontu tego kościoła. Zostaje nam jeszcze do wyremontowania prezbiterium z elewacją zewnętrzną.
2: Całościowy koszt tych prac wyniesie ponad 200 tysięcy złotych. Brakującą kwotę dołoży gmina. Spektakl Prawda w reżyserii Wojciecha Malajkata 25 października na deskach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. W komedii wystąpią Marta Żmuda-Trzebiatowska, Monika Krzywkowska, Andrzej Zieliński i Tomasz Sapryk. Sztukę będzie można obejrzeć na zakończenie 16. koszalińskich konfrontacji młodych M-Teatr. Bilety na spektakl są już do nabycia.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
2: Koszalnie dziś upalnie do 29 stopni Celsjusza, ale po południu prognozowane burze. Wiatr umiarkowany.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: 26 tysięcy złotych musi zapłacić właściciel posesji, który dla bezpieczeństwa poumieszczał kamery nagrywające nie tylko jego domostwo, ale też sąsiadów. Karę dostał za to, że wzywany ich nie zdemontował. To najdroższy pakiet kanałów telewizyjnych, o jakim słyszałem, no ale oglądając takiego wielkiego brata Pita w filmie, no nie znam człowieka, a ten pan wszystkich bohaterów znał osobiście i wpływał na ich losy. Czasem pozdrawiał, częściej się kłócił. Sam tłumaczy, że rejestrował wykroczenia, ale mam wrażenie, że wkroczenia też. Jak ktoś wkraczał do domu sąsiadów, on wszystko wiedział. Aż się zdenerwował urząd o drodo, no bo jak przychodzi dostawca pizzy, danie osobowe musi być chronione. A jak jest to danie wrażliwe, taka pizza z ananasem, tym bardziej. No a ten ananas od kamer zgodnie z modą na selfiaki, no i jak bohater filmu Amator będzie musiał teraz skierować je na siebie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Czy wygra Polska?
8: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Reklama.

0: No i gdyby to były wiadomości takie normalne co pół godziny, powiedzielibyśmy, zaczynamy od smutnej informacji, no ale ta wiadomość jest sprzed wielu, wielu wieków, o których właśnie teraz opowie Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 17 lipca 1399 roku w Połogu po urodzeniu Elżbiety Bonifacji zmarła święta królowa Jadwiga. Tego dnia w roku 1945 rozpoczęła się konferencja pokojowa w Poczdamie, a 17 lipca 1794 roku w mrocznej dobie rewolucji francuskiej ofiarę życia złożyły karmelitanki z Comiennes. Dwa lata wcześniej władze rewolucyjne zamknęły im klasztor i odebrały habity. Zakonnice próbowały z dobrym skutkiem przestrzegać reguły zakonnej mimo tak niesprzyjających okoliczności i właśnie to życie, które prowadziły, stało się podstawą aktu oskarżenia i wyroku śmierci. Pod gilotyną stanęły w Paryżu na obecnym Place de la Nation, gdzie w sumie zgilotynowano prawie 2,5 tysiąca osób. Idąc na śmierć, śpiewały Salve Regina. Pochowano je bez żadnych honorów w dole z piachem, gdzie potem znaleziono w sumie prawie 1300 innych ofiar. W roku 1906 papież Pius X beatyfikował dzielne karmelitanki jako pierwsze męczennice rewolucji francuskiej.

No tak, przeżyła z nim tyle lat i komunikowali się na pewno, ponieważ to piosenka sprzed lat, nie za pomocą emotek. A mówię o tym, bo dzisiaj 17 lipca, Światowy Dzień Emotikonów. No i napiszcie nam na... Napiszcie, nie wiem, czy to dobre słowo. Narysujcie, co wklejcie, czy jak. Na naszym profilu facebookowym za pomocą emotek. Jak się czujecie? Ja już parę umieściłem. Zapraszam na naszego Facebooka. A teraz też na wiadomości. Za chwilę 7:00.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Maksymalny wyrok. Łukasz Żak skazany za śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Jest zgoda. Ministerstwo Zdrowia dogadało się z lekarzami w sprawie limitu wynagrodzeń. Kolejna puma na wolności. Duże zwierzę ma grasować na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy dostali ostrzeżenie. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 20 lat więzienia za śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak, który we wrześniu 2024, pędząc ponad 220 km na godzinę, uderzył w jadące prawidłowo inne auto. Zginął jego 37-letni pasażer, żona i dwoje dzieci w ciężkim stanie trafili do szpitala. W sądzie na ogłoszeniu wyroku był Krzysztof Płowecki. Powiedz, jak uzasadniono wyrok?
2: Sędzia podkreślał, że Łukasz Żak był pod wpływem alkoholu, gdy wsiadł za kierownicę, a wymierzona kara jest konsekwencją całokształtu jego zachowania. Jak mówił, wyrok przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
3: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
2: Podkreślał sędzia Maciej Mitera, zwracając się do oskarżonego. Obrona uważa jednak, że zasądzony najwyższy możliwy wymiar kary jest zbyt surowy.
4: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
2: Zapowiada adwokat Izabela Ławińska. Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Sędzia orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Skazany ma też wypłacić zadośćuczynienie dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej z osób. Jest zgoda w sprawie limitu wynagrodzeń, przekonuje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z przedstawicielami środowiska lekarskiego. Rozmowy na temat planowanych zmian w ochronie zdrowia odbyły się w Stołecznym Centrum Dialog. I jak słyszymy, resort podtrzymuje propozycję maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy, która miałaby obowiązywać od przyszłego roku.
5: Podczas spotkania minister zdrowia i przedstawiciele samorządu lekarskiego rozmawiali o uporządkowaniu zasad zatrudniania medyków i finansowania szpitali. Jak przekazał resort, propozycja limitu 240 zł za godzinę na kontraktach oraz obowiązek pracy lekarzy na co najmniej pół etatu w jednym miejscu nie wzbudziły większych kontrowersji. Nowe zasady mają ograniczyć tzw. kominy płacowe i zwiększyć przejrzystość wydatków publicznej ochrony zdrowia. Lekarze i ministerstwo mają dalej pracować nad szczegółami zmian, m.in. nad regulacjami dotyczącymi umów B2B, organizacji pracy oraz cyfryzacji systemu, w tym e-kolejki. Lekarze chcą również rozmowy o większej kontroli nad dostępem pacjentów do świadczeń.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory. Miało do tego dochodzić od 2020 roku, czyli wyborów prezydenckich, w których Trump przegrał z Joe Bidenem. Agencja Reutera podkreśla jednak, że jak wynika z danych wywiadowczych, to nie wpłynęło na ostateczny wynik głosowania. Te informacje, jak podkreślał w orędziu, pozyskał z nowo odtajnionych dokumentów amerykańskiego wywiadu. Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważane jest za największe w historii naruszenie danych wyborczych i doprowadziło do nielegalnego przejęcia przez Chiny 220 milionów plików amerykańskich wyborców. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że wykradzione dane to m.in. nazwiska, adresy i preferencje partyjne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Puma na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy gminy Pęcław w powiecie głogowskim dostali ostrzeżenie związane z pojawieniem się w pobliskich lasach dużego zwierzęcia z rodziny kotowatych.
6: Policjanci prowadzą działania poszukiwawcze. Zaangażowani są funkcjonariusze patrolujące wyznaczony obszar oraz policyjny śmigłowiec prowadzący rozpoznanie z powietrza. W przypadku zauważenia zwierzęcia należy zachować bezpieczną odległość, nie podejmować prób jego płoszenia oraz niezwłocznie powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
1: Mówi nam Natalia Szymańska z głogowskiej policji. Na razie nie wiadomo, jak zwierzę znalazło się na wolności. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
7: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
8: Pogoda.
9: Na Pomorzu Środkowym w pierwszej części dnia upalnie do 30 stopni Celsjusza, ale potem możliwe burze. Temperatura spadnie do 22 stopni. Wiatr umiarkowany.
7: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: 5 minut po godzinie 7. Tomek Walaszczyk. Dzisiaj bez Kasi, ale to jednorazowa, wyjątkowa sytuacja. Wróci w poniedziałek. Zaczynamy tę godzinę przebojów z nutą nostalgii od Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, a za chwilę ABBA. O pieniądzach będzie trochę. Może by się tam parę groszy na weekend przydało.

0: Uwaga, uwaga, teraz będzie inspekcja. Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w skrócie IHARS, która zbadała punkty ciastkarskie. I to many, many, niezależnie od many chyba, bo to i w dobrych, i w słabych punktach się zdarzało. I teraz uwaga, bo ja nie mogę uwierzyć w to zdanie. W ponad połowie skontrolowanych lokali oferujących wyroby ciastkarskie wykryto nieprawidłowości. W ponad połowie, no to jest szansa mniej niż na 50, że trafimy, że wszystko będzie okej. Okay. No ale to tam wykryto jakieś nieprawidłowości może w jednym produkcie. Na przykład czytam, że w niektórych sklepach były jagodzianki bez jagód. Jagodzianki bez jagód. Jak to jest możliwe? Zastanawiam się. W środku nic nie było? Czy coś podrabiało jagody, czy jak? Ale ja bym tak się nie bulwersował tą sprawą, ponieważ może było tak, że te już przygotowane te drożdżówki były, a ten ktoś, kto miał do lasu iść po jagody, to wziął L4 albo jakieś tam urlop na żądanie i nie przywiózł tych jagód, a tu trzeba drożdżówki zrobić. Więc co? Jagodzianka dzisiaj bez jagód, ale niech włożą następnym razem podwójnie, żeby jakoś wynagrodzić. Trzymajcie się tam w tych punktach ciastkarskich, wybierajcie z głową, chociaż no nie wszystko przewidzimy i zauważymy. 13 minut po 7 to czas chyba na drożdżówkę z kawą.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zapraszamy już 17 lipca do amfiteatru w Ustroniu Morskim na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety w kasie amfiteatru i na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 17 lipca w Ustroniu Morskim. Mamma Mia, najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady. Startujemy o 19:00.
8: Doskwiera ci samotność?
9: Tęsknisz za przygodą? Wybierz się na pieszą pielgrzymkę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ze Skrzatusza na Jasną Górę.
8: To prawda, że nogi będą bolały, ale poznasz wiele wspaniałych osób, lepiej poznasz siebie i będziesz miał okazję zaprzyjaźnić się z Bogiem. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku.
9: Początek 1 sierpnia w Skrzatuszu, a zakończenie 13 sierpnia w Częstochowie. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
8: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
10: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
11: Widziałeś go?
12: Mm-hmm, jest boski.
11: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
12: Pewnie, może nawet go pocałuję.
13: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
14: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
18: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Doskonale, kupujemy.
19: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Reklama.

Jak tu żyć dłużej? Znaczy, jak tu żyć długo? Nie wystarczy słuchać Enrique Iglesiasa. No to fajna metoda, bo od razu życie staje się pozytywne, ale trzeba się przyjrzeć tym regionom świata, gdzie rzeczywiście ludzie dożywają setki i to w dużych ilościach, czy w dużej liczbie, że tak powiem. No. Na przykład północ Sardynii. Okazuje się, że są tam takie niebieskie strefy. No i badacze spojrzeli, czym ta niebieska strefa różni się od okolic nawet na Sardynii, gdzie ludzie tak długo już nie żyją. Okazuje się, że stworzyli taki psychologiczny model i w nim mieści się m.in. otwartość na doświadczenia, sumienność, ugodowość, ekstrawersję i neurotyczność. Nie będę to o tych czterech ostatnich mówił, ale otwartość na doświadczenia jest bardzo ważne, bo to są osoby, które podejmują się ciągle nowych rzeczy, jakieś nowe hobby sobie znajdują, nowe zainteresowanie. Już dawno są na emeryturze, a nie pozwalają gdzieś tam w jakąś rutynę wpaść, nawet mając swoje zainteresowania w tej rutynie zostać, bo oni ciągle się uczą, ciągle coś nowego. Więc to jest jakaś metoda. Może spróbujmy. Wielu badanych nadal zajmowało się ogrodem, gospodarstwem lub innymi pracami wymagającymi umiarkowanego wysiłku, ale przede wszystkim te różnice z innymi regionami dotyczyły sfery psychicznej. Psychika była cały czas młoda i tego wam życzę. Jakiekolwiek macie plany na weekend, o poranku w piątek.

0: Ale się zaemotikonowało na naszym profilu facebookowym. Prosiłem was dzisiaj o emotki, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień tego sposobu komunikowania się. I wrzucacie najdłuższych bajaców. Ma tak, księżyc, spanie, słońce wschodzi, później w pełni, później radio. Koniczynka jest czterolistna, to ja też ją wrzuciłem. Później kawa, później śmiech albo uśmiech, później znowu łóżko, radio, koniczynka, łóżko, radio, koniczynka, łóżko, kawa, uśmiech, łóżko, radio i tak dalej, i tak dalej. Cieszymy się, że jest to radio i to nie tylko rano, ale też po południu, wieczorem, a w ten weekend będziemy mieć dla was mnóstwo atrakcji związanych między innymi z festiwalem w Sopocie. Marek i Janek już pojechali, słuchajcie ich programów między innymi dzisiaj wieczorem. A teraz na razie za minutę w pół do ósmej czas na wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. Ósme Światowe Dni Bursztynu od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Partnerzy: Polska Baltic Ferries, Okna Amberline, Skakun Park, Mosir Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Grupa Mojsiuk, Okulary Vermari, Brico Marche, Reklamy Aplikatornia, Hotel Factory Resort, Obiekty Wypoczynkowe Interferie, Nieruchomości Sunrise, Sanatorium Poseidon, Rotary Klub Kołobrzeg, Dr. Amber, Bieniek Family Loft, Intech Rusztowania. Organizatorzy: Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska. Stamp free.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Reklama. Radio Plus Koszalin.
2: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś Sejm wybierze rzecznika praw obywatelskich. O stanowisko walczy dwoje kandydatów. Koalicja Obywatelska i Lewica zgłosiły mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram. Posłowie PiSu zaproponowali Adama Borowskiego. Kadencja obecnego rzecznika profesora Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021, kończy się 23 lipca. Kanada w ogniu, pożary trawią lasy, zwłaszcza w prowincji Ontario, która poprosiła rząd federalny o pomoc w ewakuacji na zagrożonych terenach. Pogarsza się też jakość powietrza. Toronto było wczoraj drugie na liście miast o największym zanieczyszczeniu. Wyprzedziło je tylko Detroit. Właśnie przez stan powietrza debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire został przełożony. W nocy jego nowa drużyna miała zmierzyć się z Vancouver Whitecaps, ale przeszkodził dym, który pojawił się nad miastem. To właśnie skutek pożarów w Kanadzie. Mecz przełożono na październik. Wezwanie dostanie około 245 tysięcy osób. Ministerstwo Obrony Narodowej podało już termin kwalifikacji wojskowej. Potrwa od początku lutego do końca kwietnia przyszłego roku. Kwalifikacja dotyczy głównie mężczyzn urodzonych w 2008 roku.
3: Wiadomości lokalne, Alicja Górska, zapraszam. Trwają przygotowania do przystanku Jezus. Akcja ewangelizacyjna rozpocznie się 27 lipca i potrwa do 2 sierpnia w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu koło Czaplinka. W wydarzeniu corocznie bierze udział kilkaset osób z Polski i z zagranicy. Ewangelizatorzy przystanku Jezus spotykają się z uczestnikami festiwalu muzycznego Poland Rock. W programie poza modlitwą koncerty muzyki chrześcijańskiej, turnieje sportowe i scenki teatralne. 400 km pieszo w 13 dni. Taki dystans czeka pielgrzymów, którzy 1 sierpnia wyruszą ze Skrzatusza na Jasną Górę. Można się jeszcze zgłaszać na pielgrzymkę. A dlaczego warto tak spędzić swój urlop? O tym ksiądz Marcin Kościński, koordynator pielgrzymki.
4: Od strony duchowej to jest jakaś inwestycja w siebie i rozwój, posłuchanie Słowa Bożego, jakieś konferencji, modlitwy, ale to też jest taki odpoczynek.
3: Pielgrzymi dotrą na miejsce 13 sierpnia.
5: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
3: W Darłowie częściowe zachmurzenie, a na termometrach do 28 stopni. Po południu możliwe burze.
5: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
1: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Poranek, ale słońce już całkiem wysoko, bo wcześnie wstało. Za 26 minut 8, dzień dobry. Pet Shop Boys, Roxette to nasze najbliższe plany muzyczne i będą też plany książkowe. Dzisiaj wyjątkowe wydanie pytania przed śniadaniem, pytanie z lekturą, ale to za kilkanaście minut, jeszcze nic nie zdradzę.

0: Dangerous, a teraz o czymś, co może być niebezpieczne, tym bardziej, że nie boli, a jest poważnym schorzeniem, czyli wysokie ciśnienie. O tym teraz dla tych, którzy męczą się z tym, ale też przestroga, żeby takie ciśnienie sobie zbadać, bo jak ktoś nawet nie wie, że ma podwyższone, a to trzeba się udać do lekarza. No i tu pojawił się problem, bo przez lata był taki standardowy, wzorcowy wynik 120 na 80. No i okazuje się, że jak ktoś to tak miał, to mówi, o, okaz zdrowia. Tymczasem nowe podejście lekarzy, proszę się nie sugerować tymi wskaźnikami. Oczywiście jak ktoś ma wysokie, to ma wysokie, jest problem. Ale lekarze teraz mówią, że trzeba brać pod uwagę nie tylko samo ciśnienie, podwyższone czy niepodwyższone, ale też różne objawy, znaczy wiek, to wiemy, jaki to jest objaw. Palenie, na przykład jak ktoś pali, cukrzyca, choroby nerek, czy wcześniejszy zawał lub udar. Jeżeli ktoś jest zdrowy i ma takie standardowe ciśnienie, to okej, ale jeżeli ktoś ma dużo tych różnych elementów ryzyka, no to i ciśnienie też należy inaczej odczytywać, najlepiej skonsultować to z lekarzem, a później kupić sobie taki ciśnieniometr, ciśnieniomierz, ciśnieniopark, czy jak tam, dobra, i sobie w domu zakładać, dmuchać i sprawdzać, jak to jest. Ważne, żeby kontrolować. Od jakiegoś wieku na pewno. Nie wiem, czy dobrze powiem, po 40. No, zawsze warto. Za 18 minut będzie godzina 8.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
4: Szukasz samochodu używanego, ale chcesz mieć pewność, że wybierasz dobrze? W grupie Mojsiuk czekają na Ciebie auta pewne, sprawdzone i dostępne od ręki. Gwarancja pochodzenia, zweryfikowany stan techniczny i atrakcyjne finansowanie. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz samochód dopasowany do swoich potrzeb i ruszaj w drogę bez niepotrzebnego czekania. Samochody używane w grupie Mojsiuk. Pewne auta od ręki. Zapraszamy Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów orężady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Właszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
11: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. i wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
14: Radio Plus Koszalin.
15: Radio Plus Koszalin.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Wspominałem o tym, że dzisiaj pytanie przed śniadaniem książkowe i mamy wyjątkową lekturę już za nieco ponad 2 tygodnie, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. No i w związku z tym mamy dla was zupełnie nowatorską, można powiedzieć obalającą wiele mitów, książkę Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski rozprawiają się z wieloma mitami i legendami dotyczącymi powstania. Ja na przykład dowiedziałem się, że Czołg Pułapka to tak naprawdę mit. Masakra 500 osób na Starówce nie była wynikiem podstępnej niemieckiej prowokacji, ale to był nieszczęśliwy wypadek. Niemcy porzucili czołg, a powstańcy przypadkowo uruchomili jakiś czasowy zapalnik i w ten sposób doszło do wybuchu. Ale też mnóstwo tematów kontrowersyjnych w tej książce. Czy jak zachowali się powstańcy i osoby, które cywile, którzy w czasie powstania musieli przeżyć w czasie głodu. Czy alkoholizm panował w oddziałach? Egzekucje i szaber to wszystko w rozdziałach tej pasjonującej książki, czyli Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski. Zapraszamy też na rozmowę Magdaleny Szefernaker z autorami. To w Radiu Plus w niedzielę od godziny 11. Dobrze, ja się nagadałem, ale mamy dla was egzemplarze 691-141-141. Po prostu napiszcie słowo w SMS-ie powstanie oraz swoje imię. Kto pierwszy, ten lepszy dzisiaj. Za 5 minut będzie godzina 8.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Za 8:02 my wracamy do naszych emotek na profilu facebookowym. Dzisiaj Światowy Dzień Komunikowania się w ten sposób, czyli emotki na naszym profilu facebookowym. Piotr przysłał taki parasol plażowy i 5 gwiazdek. No i teraz się zastanawiam, co z tymi... Można ocenić po prostu swoje wakacje na 5 gwiazdek i swoje plany na ten weekend. Może tak, ale ja rozszyfrowałem te 5 gwiazdek. M-O-R-Z-E. Może. Jakby były 4, to były morze, czyli nie wiadomo jakie plany, ale jest 5. Morze nad morzem. Ala wysłała nam ziewającego ludzika. Oj, oj, pora się dobudzić. Mam nadzieję, że przebojami z nutą nostalgii po godzinie 8, jak nie wystarczy, to kawa. A Łukasz ma chyba nie najlepszy dzień. Te emotki to takie schorowane jakieś. Trzymaj się, Łukasz, jesteśmy z tobą. Weekend przed nami. Teraz już czas na wiadomości. Za chwilę 8.
1: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunet w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
3: To dopiero przypływ. Bursztynowych atrakcji. 8 Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu. Od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Zawody w poławianiu, przesiewaniu i szlifowaniu bursztynu. Animacje rodzinne, pokaz mody i piana party. Rękodzieło, gastronomia oraz koncerty. Mezo, Farba i Golden Life. Wstęp bezpłatny. Na wydarzenie zapraszają Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.
4: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
1: Reklama.
7: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
8: Wrze w PiSie jest ultimatum dla Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Tymczasem Jarosław Kaczyński zapewnia: nikogo nie wyrzucamy, ale chcemy lojalności. Powiemy też o Rosjanach, którzy znów prowokują nad Bałtykiem, i o droższym tankowaniu na polskich stacjach. Na zegarze 8:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezes PiSu zabiera głos w sprawie partyjnych stowarzyszeń. Jarosław Kaczyński podkreśla: nikogo nie wyrzucamy, domagamy się elementarnej lojalności wobec partii. W ten sposób odniósł się do Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia Rozwój Plus, które funkcjonuje w PiSie. Były premier nie zamierza likwidować organizacji, a Prawo i Sprawiedliwość chce, by jego członkowie wystąpili ze wszystkich stowarzyszeń, które powstały wewnątrz ugrupowania. W przeciwnym razie zostaną wykluczeni. Z wpisów Morawieckiego wynika jednak, że nie zrezygnuje on ze swojego stowarzyszenia, co potwierdza poseł Krzysztof Szczucki.
9: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za te decyzje należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
10: Ale ja to, że was wyrzucą.
9: To już różne były zakręty i decyzje, jest podjęta uchwała. My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy.
8: Jacek Sasin, który ogłosił, że likwiduje założone przez siebie stowarzyszenie, zapewnia, że nikt nikogo z wpisu nie wypycha, ale dodaje:
11: liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba w tej sprawie. No, trzeba po prostu w tym momencie, to jest taki moment, kiedy trzeba się podporządkować decyzjom władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości.
8: Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek podkreśla, że cele Stowarzyszenia Rozwój Plus są jasne, polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością Prawa i Sprawiedliwości. Rosjanie znów prowokują nad Bałtykiem, jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polskie myśliwce przechwyciły wczoraj łącznie 3 rosyjskie jednostki nad Morzem Bałtyckim.
10: Jak informuje MON, 2 polskie myśliwce z Malborka, które rutynowo patrolowały przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, przechwyciły najpierw 2 rosyjskie odrzutowce Su-30, które nie odpowiadały na komunikaty ze strony polskiej. Niedługo później polskie dowództwo skierowało odrzutowce do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20, niespełna 30 km od Jastrzębiej Góry. Eskorta tej jednostki odbyła się przy wsparciu sojuszniczych myśliwców szwedzkich. Co ważne, w obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie trzeci dzień z rzędu testują procedury bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej NATO w ten sposób.
8: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Coraz droższe tankowanie. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia paliwo poszło w górę o ponad 20 groszy na litrze.
12: Jaka pustka się stworzyła na CPN-ach. A tu zawsze było rujno, no, bo tych ludzi masa. A co to teraz jest, widzi pan? Cienko, no każdy wszędzie jak może, orze jak może.
13: Diesel 7,15, więc taka cena dla mnie to jest 300 miesięcznie więcej. Partnerka w sumie drugie tyle, to już robi ładna sumka. Cena jest, no straszna.
14: Jak już jest 7 z przodu, to nie wygląda to dobrze.
13: Nie.
14: A mówią, że ma być jeszcze
15: więcej, no.
14: Cały czas idą do góry.
8: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Wzrost cen na stacjach jest bezpośrednim skutkiem eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wygaśnięcia z początkiem lipca rządowego programu Ceny Paliw Niżej.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej, wierni przyjęli po raz pierwszy szkaplerz. Uroczystości odbyły się m.in. w 2 sanktuariach maryjnych w diecezji radomskiej, w Skarżysku Kamiennej i Wysokim Kole, także w parafii świętego Jana Chrzciciela w Stromcu.
16: Dlatego, że czułam taką potrzebę, że będę po prostu chroniona przez Matkę Bożą, chociaż to jest wiadomo, że Matka Boża cały czas chroni, ale to jest taki płaszcz, prawda?
17: Daje mi to siłę i bardzo dobrze z tym się czuję, po prostu czuję obecność Matki Bożej w moim życiu.
8: Teraz szkaplerz to 2 małe kawałki płótna z wizerunkami Matki Bożej Szkaplerznej i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jeden spoczywa na piersiach, drugi na plecach. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
18: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Pogoda.
19: Na Pomorzu Środkowym w pierwszej części dnia upalnie do 30 stopni Celsjusza, ale potem możliwe burze. Temperatura spadnie do 22 stopni. Wiatr umiarkowany.
18: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: No cóż, ceny paliw wyżej, ale przeboje z notą nostalgii jeszcze wyżej i donośniej i głośniej. O poranku, 6 minut po godzinie 8. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, zapraszam do 9. Przed nami Harold, Walter Mayer i Axel F.

0: To jeden z jej największych hitów, If You Were a Woman, Bonnie Tyler, aż trudno uwierzyć, że nie ma jej już z nami. Dziękuję za wszystkie SMS-y związane z książką, powstanie warszawskie. Autorzy obalają wiele mitów w tej najnowszej lekturze, której premiera przed nami, ale my już mamy ją w naszych kartonach, w naszych szafach i się dzielimy. Pani Sylwia i pan Maciej byli pierwsi, więc wysyłamy do nich egzemplarze książki. 14 minut po godzinie 8 to piątkowy poranek z Radiem Plus. Gramy dalej, za chwilę Sandra, a później Truba Duży.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
9: Już tam kiedyś byłeś i wspominasz z sentymentem?
10: A może nigdy nie było ci tam po drodze? Warto się odważyć. Pierwsza pielgrzymka diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wyruszy 1 sierpnia ze Skrzatusza na Jasną Górę.
9: Spotkasz wspaniałych towarzyszy drogi. Poznasz ludzi, którzy z radością każdego roku wyczekują pielgrzymów, by przyjąć ich pod swój dach.
10: Będzie to wyjątkowy czas dla Boga i ludzi. Ty będziesz miał wreszcie czas. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
9: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
11: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Ruszyła wakacyjna wyprzedaż Volkswagena. Czekają na ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z dodatkową korzyścią przy wyborze modeli dostępnych od ręki. Tylko do końca wakacji. Możesz wyjechać swoim nowym miejskim Volkswagenem Polo. Dostępnym już od 65 990 zł. Odwiedź Volkswagen Cichy Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
17: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
18: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

wsiadł do autobusu i się uśmiechnął. Czasem doszukuje się treści w piosenkach i rzeczywiście przez ulicę szeroką jak rzeka jedzie taki autobus. Znamy się z widzenia, ale jedno o drugim nic nie wie. No bo co mieszkaniec Aten może wiedzieć o naszej warszawskiej syrence? No nie wie, no chyba, że ma jakiegoś znajomego albo w rodzinie kogoś z Polski, no to może coś tam się domyśli. W internecie robi furorę zdjęcie. To nic rewelacyjnego, specjalnego. Po prostu nasze zakłady Solaris sprzedały autobusy Grekom, żeby jeździły i woziły pasażerów w Atenach między innymi, ale sprzedały z naszą oryginalną tapicerką. Jak ktoś wsiada do autobusu, to co widzi? Syrenę. Zamek Królewski w Warszawie i jeszcze kilka innych rzeczy, które ze stolicą Polski się kojarzą. No więc taki wsiada i myśli, co to za dziwne obicie tego fotela. No ale jak wsiądzie turysta z Polski, to zrobi zamieszanie na całą Polskę, można powiedzieć, bo zdjęcie jest bardzo popularne. No to jeźdźcie tam sobie tymi autobusami, żeby wam było wygodnie i może kiedyś ktoś wam opowie, że warto przyjechać do Polski, do Warszawy na przykład. Za 5 minut w 8:30.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: Widziałeś go?
3: Mm-hmm, jest boski.
2: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
3: Pewnie, może nawet go pocałuję.
4: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
5: Uwaga, informacja dnia! Zwolnij i posłuchaj! Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
6: Zapraszamy już 17 lipca do amfiteatru w Ustroniu Morskim na kultową Mamma Mia! Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety w kasie amfiteatru i na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 17 lipca w Ustroniu Morskim. Mamma Mia, najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady. Startujemy o 19:00.
0: Reklama.
7: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
8: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek seria wypadków w Tatrach. Wczoraj ratownicy Topru interweniowali kilkanaście razy, a 3 zdarzenia miały szczególnie ciężki przebieg. Poszkodowani po upadkach z dużych wysokości trafili śmigłowcem do szpitali w Zakopanem i Nowym Targu. Służby przypominają, że w najbliższych dniach w górach pogoda będzie zmienna. Warto śledzić komunikaty pogodowe. Teraz groźny pożar w Hiszpanii, to w prowincji Saragossa w Aragonii. Ewakuowano mieszkańców kilku miejscowości. Prawie 1000 osób. Z ogniem walczy kilkuset strażaków i żołnierzy. A ten strawił już ponad 7,5 tysiąca hektarów terenów. Opanowanie żywiołu może potrwać nawet kilka dni. To kolejny intensywny pożar w tym kraju w ostatnich dniach. W prowincji Almeria na południu kraju zginęło 13 osób, w większości obcokrajowców. Prawie 5 milionów dolarów za koszulkę Pelego. Słynny Brazylijczyk miał ją na sobie w finale mundialu w 1958. Brazylia wygrała wtedy ze Szwecją 5-2. Pele zdobył 2 bramki. A Canarinhos po raz pierwszy w historii zostali mistrzami świata. Koszulka z numerem 10 jest 2. najdroższą koszulką piłkarską sprzedaną na aukcji. Rekordowe 9 300 000 dolarów zapłacono w 2022 roku za tę, którą miał na sobie Maradona, gdy strzelił gola ręką Boga dla Argentyny przeciwko Anglii w mistrzostwach w 1986 roku.
9: Wiadomości lokalne, Alicja Górska, zapraszam. Koszalin otrzyma ponad 800 tysięcy złotych na dożywianie osób starszych z niepełnosprawnościami i o niskich dochodach. To także wsparcie dla dzieci. Białogard, Sławno i Szczecinek uzyskały na ten cel po 150 tysięcy złotych. W ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu samorządy będą finansować zakup posiłków, ale także produktów żywnościowych. Program obejmuje ponad 30 tysięcy potrzebujących w całym województwie zachodniopomorskim. Przebudowa skweru Pionierów wkrótce w Kołobrzegu. Podpisano już umowę z wykonawcą, a prace potrwają do maja przyszłego roku. O planowanym wyglądzie skweru zadecydowali w konsultacjach społecznych mieszkańcy, mówi prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.
10: Zmianę przebiegu wszystkich alejek i ścieżek, zmianę nawierzchni na tych alejkach, zmianę instalacji sanitarnej i oświetleniowej, rewitalizację fontanny, mała architektura, pawilon deszczowy i pawilony gastronomiczno-rekreacyjne.
9: Koszt inwestycji szacowany jest na 13 milionów złotych. 5 milionów to dofinansowanie unijne.
11: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
9: chwilę do południa słonecznie i upalnie, do 30 stopni Celsjusza, po południu możliwe burze, wiatr umiarkowany.
11: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11, grupa mago.pl.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Co tam koszulka Pelego czy Maradony? Jak ktoś ma cały czas koszulkę, dzięki której na przykład poznał swojego przyszłego męża albo przyszłą żonę, to dopiero jest pamiątka. Albo szedł gdzieś w jakiejś pielgrzymce lub pojechał na trudną wyprawę po świecie. To są pamiątki warte miliony, a w zasadzie co tam miliony, bezcenne. Za 25 minut godzina 9. O, ja wiem, ja sobie cenię takie koszulki z tras koncertowych. Człowiek był na koncercie, dedykowana specjalna koszulka, później chodzi i się chwali, że był na tym koncercie. Też są sporo warte. Dave Stewart, Nick and the Dolphin na antenie Radio Plus. Lily Was Here, a za chwilę J-Lo, czyli Jennifer Lopez.

0: O tak, o tak, czekamy na ten koncert, czekamy na wyjątkowe wydarzenie. Zwykle Opera Leśna w Sopocie kojarzy nam się z festiwalem, ale tam wydarzeń jest znacznie więcej i na jedno z nich wyjątkowe zupełnie zapraszamy, ponieważ tam nasi artyści, znaczy nasi, których lubimy i gramy i często ich słuchamy, Albano, a także Ricky Poveri w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie właśnie. Koncert I Love Italia, Marek Sierocki i Janek Pasterski już są w drodze dzisiaj wieczorem, poprowadzą przebojową pocztę z Sopotu. Będą też rozmowy z gwiazdami koncertu. No i jutro przed koncertem, bo on jutro wieczorem po południu od 14 do 16 też specjalna audycja na żywo z Sopotu. Jeżeli ktoś nie może jechać, to niech posłucha, czuje się w ten nastrój. A jeżeli ktoś może, to zapraszamy właśnie tam do Trójmiasta, do Sopotu konkretnie. Za 16 minut będzie godzina 9. No nie po włosku, ale też wspaniałe przeboje z notą nostalgii. Patrick Swayze, Kaja Goran Bregowicz. A znajdziemy dzisiaj miejsce na pewno nie raz i dla Albano i dla Ricky Poveri.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisę za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
1: Reklama.

Są czasem takie internetowe, facebookowe rebusy, zgadnij tytuł filmu albo tytułu piosenki, tam się można emotikonkami pobawić. Dzisiaj one u nas królują, bo mamy ich dzień w kalendarzu 17 lipca. Katarzyna, oj, tutaj jest do oglądania i do prezentowania, to trudno tak opowiadać obrazki, ale Katarzyna chyba jedzie do kogoś, później zabierają dzieci i widzę 5 walizek. Później namiot, autobus, coś do jedzenia fajnego, jakiś lunch pod gołym niebem, podejrzewam. A wieczorem ognisko, kajak jest, tak? Słabo tu widzę, gitara na pewno. Oj, będzie się działo. To są wspaniałe plany na weekend. Mam nadzieję, że macie równie dobre. Pogoda może być dynamiczna, także uważajcie z takimi planami. No, nie rezygnujcie, ale warto być przygotowanym na różne scenariusze. A ja mówię już do usłyszenia i zostawiam was w towarzystwie Agnieszki Morawskiej. Przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Gramy dalej. Michael Sambeloj, Maniak, Tomek Waloszczyk. Do usłyszenia w poniedziałek razem z Kasią Kozimarzem.

0: reklama.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
0: Reklama.
6: Radio Plus Koszalin.
7: Kobieta z dwuletnim dzieckiem potrącona na przejściu dla pieszych. Zaczniemy od wypadku na Lubelszczyźnie. Nowy ukraiński rząd prawie skompletowany, ale niektóre decyzje prezydenta Zełenskiego wywołały protesty. Wielki finał nie dla Szymona Marciniaka. O decyzji FIFA na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Lubelszczyzna i poważny wypadek w Rykach. Kobieta z dwuletnim dzieckiem potrącona na przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło na dawnej trasie Lublin-Warszawa w okolicach dworca autobusowego.
8: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 66-letni kierujący Volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa 42-letniej pieszej, która niosła na rękach niespełnienia 2-letnią córkę. W wyniku zdarzenia kobieta i dziecko zostali przetransportowani do szpitala.
7: Powiedział nam Łukasz Filipek z policji w Rykach. Ta wyjaśnia, dlaczego kierowca nie zauważył pieszych i w jakich okolicznościach doszło do wypadku. Nowy premier, nowy rząd i masowe protesty na ulicach Kijowa, a to po decyzjach prezydenta Zełenskiego i kolejnym politycznym rozdaniu na Ukrainie. Wielotysięczny tłum domagał się, by polityk zmienił swoją decyzję w sprawie odejścia ministra obrony Michała Fedorowa. Nowy premier Serhii Korecki w kilkanaście godzin skompletował niemal cały rząd, o czym z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
9: Jeszcze dwa ministerstwa w tej chwili zostają bez szefów. To resort obrony oraz spraw zagranicznych. Największe emocje wśród obywateli Ukrainy wywołuje dymisja Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Na ulicach największych miast zgromadziły się tłumy ludzi wymagających prezydenta odwołać tę decyzję. 35-letni Michał Fedorow najpierw obejmował stanowisko ministra cyfryzacji, a później został powołany na szefa obronnego resortu. Wśród Ukraińców został potraktowany jako urzędnik wprowadzający nowoczesne rozwiązania oraz technologiczne nowości w armii. Wołodymyr Zełenski, komentując protesty w kraju, przyznał, że słyszy głos ulicy, a ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął. Kijów, Ołech Biłecki.
7: A my wracamy do kraju. Od początku roku w całej Polsce odnotowano już 15 tysięcy przypadków boreliozy. To choroba przenoszona przez kleszcze, które latem są szczególnie aktywne, zwłaszcza na terenach leśnych, łąkach i w wysokiej trawie. Gdy dojdzie do ukąszenia przez tego owada, należy go jak najszybciej wyciągnąć, mówi Magdalena Marczak z podkarpackiego sanepidu.
10: Najprostszym i najlepszym sposobem do usuwania kleszcza jest pięseta z wygiętymi końcami. Kleszcza łapiemy jak najbliżej skóry, starając się nie zgniatać jego tłowia, tak żeby minimalizować ryzyko przedostania się treści z kleszcza do organizmu człowieka, ponieważ to właśnie tam są groźne drobne ustroje.
7: Gdy po ukąszeniu kleszcza pojawi się obrzęk na skórze, konieczna jest wizyta u lekarza.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: To koniec mundialu dla Szymona Marciniaka. Polski sędzia nie poprowadzi wielkiego finału, nie został też wyznaczony do meczu o trzecie miejsce. Taką decyzję podjęła FIFA, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
0: Tak jest, dzień dobry. Polscy eksperci spodziewali się, że Marciniak poprowadzi jeden z najważniejszych meczów mundialu, ale najpierw nie znalazł się w obsadach sędziowskich ćwierćfinałów i półfinałów, a teraz już wiadomo, że nie poprowadzi też finałowych spotkań mistrzostw. Polak na tym turnieju sędziował jedynie dwa mecze fazy grupowej, Egiptu z Iranem i Argentyny z Algierią. I zdaniem komentatorów to właśnie to drugie spotkanie mogło mieć wpływ na decyzję FIFA, ponieważ Marciniak nie pokazał zasłużonej, zdaniem części obserwatorów, czerwonej kartki Leo Messiemu.
7: Przypomnijmy, Szymon Marciniak był sędzią finału poprzednich Mistrzostw Świata w Katarze. W tym roku finał będzie sędziował Słoweniec Slavko Vincic, który prowadził w tym roku m.in. barażowe spotkanie Szwecja-Polska.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Sunny i Boniem na początek tej godziny.

0: Tora numer 1 w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, takie Italo Disco w wykonaniu Holendrów, a w wykonaniu Włochów Italo Disco już jutro. Opera Leśna w Sopocie, I Love Italia, koncert pod naszym patronatem. Wystąpią m.in. Albano i Ricky Apoveri i już dzisiaj Marek Sierocki i Janek Pasterski poprowadzą dla Was specjalne wydanie Przebojowej Poczty i w ogóle dzisiaj od 12 do 16 cały program z Sopotu i będą też wywiady z gwiazdami festiwalu. Także od 12 Marek Sierocki i Janek Pasterski zapraszają, a my razem jesteśmy do 12 i też przebojów z nutą nostalgii, także tych włoskich nie zabraknie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
8: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupska 6.
9: Reklama.

Nel Blue, Dipinto di Blue i Gypsy Kings Volare w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, czyli przebój Domenico Medugno w wykonaniu Gypsy Kings przed momentem. Tak jak obiecywałam, nie zabraknie włoskich przebojów. A jeśli chodzi o Volare, to chyba jedno z najgorszych wykonań to chyba było tegoroczne Igrzyska Olimpijskie i wykonanie Mariah Carey Volare. A jeżeli chodzi o latanie, to jest taka przyszłość, że być może kiedyś my także polecimy bez samolotu. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość i przeszłość, bo tutaj możemy to połączyć. Piątek, 17 dzień lipca. Jak piątek, to i mnóstwo premier kinowych, ale też niebawem na ekranach pojawi się mnóstwo innych filmów, które nawiązują do tego, co było kiedyś. I na przykład, to nie jest nowość, ale fani Terminatora mogą już szykować, zacierać ręce albo próbować przymierzać się do kupna popcornu, bo wraca Terminator 2, Dzień Sądu, i wraca on na ekrany kin. 35 lat mija w tym roku od premiery tego filmu i właśnie 28 sierpnia na dużym ekranie znów pojawi się Terminator. Data oczywiście nieprzypadkowa, Dzień Sądu w końcu. No i ta premiera, nie premiera, bo właściwie, chociaż tak, w Polsce to będzie premiera, bo jeszcze w wersji 4K w naszych kinach tego filmu nie było. Mike Oldfield, Maggie Rayleigh, Moonlight Shadow, teraz w Radiu Plus.

Bawcie się dobrze w te wakacje. Samych niezapomnianych prywatek życzy Wojciech Gąsowski. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Alan Parsons Project i Eye in the Sky w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 10. Tak jak wspominałam, piątek to jest też taki dzień premier kinowych i tych jest dzisiaj sporo, a jedną z najbardziej wyczekiwanych jest Odyseja Christophera Nolana. I to jest film, wokół którego jest mnóstwo kontrowersji, między innymi jeśli chodzi o obsadę, ale to zostawmy. Jest też sporo takich, a właściwie taka jedna główna kontrowersja, o której nie można powiedzieć, że reżyser nie wiedział tego. Jeśli chodzi o zdjęcia, które były kręcone do Odysei, to na południu Sahary Zachodniej i to jest teren okupowany przez Maroko od 1976 roku i nie można powiedzieć, że Nolan tego nie wiedział, bo mnóstwo osób zwracało mu na to uwagę, między innymi aktorzy tacy jak Javier Bardem czy Penelope Cruz. Także festiwal, który się odbywa na Saharze Zachodniej, festiwal filmowy, który opowiada o tym, co dzieje się na okupowanym terenie i to nie jest normalne, więc tutaj nie można powiedzieć, że Nolan tego nie wiedział. Niemniej jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku i on już od dzisiaj w kinach. Być może już mieliście okazję też zobaczyć przedpremierową wersję, to proszę dać znać, czy się podobało, czy też nie. A jeśli chodzi o kino, to dzisiaj trochę o kinie będzie. Więcej o tym, na co czekamy, jakie filmy powstają, ale także będzie o książkach i książki będę miała dla Was dzisiaj w prezencie. Ci, którzy słuchali poranka, będą wiedzieli, jakie to książki, a ci, którzy nie słuchali poranka, niebawem się dowiedzą. Na zegarze teraz 15 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Sam Brown i Stab w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Ósme Światowe Dni Bursztynu od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Partnerzy Polska Baltic Ferries, Okna Amberline, Skakun Park, Mosir Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Grupa Mojsiuk, Okulary Vermari, Brico Marche, Reklamy Aplikatornia, Hotel Factory Resort, Obiekty Wypoczynkowe Interferie, Nieruchomości Sunrise, Sanatorium Poseidon, Rotary Klub Kołobrzeg, Dr. Amber, Bieniek Family Loft, Intech Rusztowania. Organizatorzy Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska. Wstęp free!
2: Uwaga, informacja dnia! Zwolnij i posłuchaj! Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Widziałeś go?
4: Mm-hmm, jest boski.
3: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
4: Pewnie, może nawet go pocałuję.
5: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
1: Reklama. I heard

0: Forever and Ever i Demis Roussos na koniec 9 do 10, 2,5 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
2: Doskwiera ci samotność?
3: Tęsknisz za przygodą? Wybierz się na pieszą pielgrzymkę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ze Skrzatusza na Jasną Górę.
2: To prawda, że nogi będą bolały, ale poznasz wiele wspaniałych osób, lepiej poznasz siebie i będziesz miał okazję zaprzyjaźnić się z Bogiem. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku.
3: Początek 1 sierpnia w Skrzatuszu, a zakończenie 13 sierpnia w Częstochowie. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
2: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
4: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV-y, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Brakuje wody w Wiśle, zła sytuacja w Toruniu. Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża, odwołali się od ekskomuniki. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Zakłada, że partnerzy również tej samej płci, żyjący w nieformalnym związku, mogliby zawierać umowę u notariusza. Zdaniem prezydenta ustawa wprowadzała związki partnerskie i uderzała w instytucję małżeństwa.
2: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby czy załatwianiu spraw w urzędzie. Te projekty tworzą w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
1: Jedna z autorek ustawy, Katarzyna Kotula z Lewicy, uważa, że prezydent odwrócił się od 2 milionów Polaków, którzy żyją w nieformalnych związkach.
3: Prezydent miał szansę pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków. Złamał swoją obietnicę wyborczą, a słowa po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy trafiły właśnie do kosza. Cel był prosty i jasny. Ułatwić ludziom życie. Formalizacja związków, wspólne rozliczanie, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, świadczenia zdrowotne i społeczne, dziedziczenie.
1: Ustawa była kompromisem przygotowanym przez posłów Lewicy oraz PSL-u.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kierowca autobusu miejskiego w Iławie był pijany. Policjanci podczas rutynowej kontroli wykryli alkohol u mężczyzny, który zjechał do bazy po zmianie. Miał 0,5 promila. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawa trafiła do sądu. Łącznie na Warmii i Mazurach skontrolowano prawie 200 autobusów. W 13 przypadkach zatrzymano dowód rejestracyjny ze względu na zły stan techniczny. Wisła w Toruniu ma już mniej niż metr, tak niski stan wody utrudnia pracę ratowników WOPR i poruszanie się po rzece, a latem interwencji nie brakuje.
4: Jeszcze takiego roku nie pamiętam, żeby tak długo było niska woda i tak szybko. W związku z tym my mamy też problemy, żeby dopłynąć do osób poszkodowanych, dlatego też bardzo często używamy samochodu terenowego, bo jeżeli nie możemy tam dopłynąć z uwagi na niski stan wody, no to musimy chociaż dojechać i tam udzielać pomocy tym osobom, czy pouczać, jeżeli chodzi o te ławice na Wiśle, żeby zeszli, bo to jest naprawdę niebezpieczne.
1: Mówił Wojciech Lewko, prezes toruńskiego WOPR-u. Ratownicy apelują, aby korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk i nigdy nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X zaskarżyło watykański dekret stwierdzający schizmę. Wszystko po tym, jak na początku lipca nielegalnie wyświęcili biskupów. Jak mówi prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW ksiądz dr Rafał Kamiński, lefebryści mieli prawo do odwołania.
5: No przeciąganie sprawy, nie? I pokazywanie, że są pokrzywdzeni i doznali niesprawiedliwości wielkiej od Kościoła. Motywem składania kursy jest poczucie niesprawiedliwości wydanym aktem. I no cóż, no jest taki środek, więc z niego korzystają. Natomiast to jest w tym momencie takie przeciąganie liny.
1: Dykasteria Nauki Wiary ma 30 dni na odpowiedź. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, gdyby odrzuciła ten wniosek, bractwo może wnieść rekurs hierarchiczny do sygnatury apostolskiej.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Dżem i naiwne pytania na początek.

0: Juliet i Robin Gibb w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 10 teraz na zegarze, o premierach filmowych, kinowych, ale nie tylko, bo zbliża się także premiera filmu dokumentalnego podróżniczego o Gdyni. Przez tydzień ekipa BBC kręciła film w Gdyni. The Travel Show to jest program, który opowiada historię poprzez ludzi, lokalne tradycje i autentyczne doświadczenia właśnie tych, którzy po danych miastach podróżują. I jednym z tych odcinków będzie Gdynia, to we wrześniu. Autorzy tego programu brytyjskiej telewizji zachwycili się miastem. Byli m.in. na obchodach Święta Morza w ramach stulecia miasta. I to wszystko jest po to, żeby pokazać Gdynię jako takie miejsce idealne dla turystów, także i miejsce do życia. I tak jak wspominałam, we wrześniu będzie można obejrzeć to nie tylko na antenie BBC, ale także i w portalach streamingowych. A więcej o kinie i o tym, co się zbliża, jeżeli chodzi o premiery, za chwileczkę.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola, 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy, 130 gramów, 4,99 kupując dwa opakowania.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
18: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Reklama.

I Wanna Be With You i Fun Factory w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 11. Komu dzisiaj bardzo gorąco, można pomyśleć o listopadzie, wtedy będzie zdecydowanie chłodniej, a może nawet bardzo zimno. I to będzie idealna pora do tego, aby wybrać się do kina. A dzisiaj o tym, na co czekamy, jakie premiery szykują się w nadchodzących miesiącach. 20 listopada to jest data premiery, polskiej premiery filmu Jestem Rocky lub I Play Rocky, czyli filmu opowiadającego o tym, jak powstał film Rocky z Sylwestrem Stallone, o tym, jak młody aktor walczący z wadą wymowy postawił wszystko na jedną kartę, bo sam Rocky zrobił ogromny sukces, odniósł ogromny sukces oczywiście, ale też to, jak ten film powstawał, ile Sylwester Stallone wyrzeczeń musiał się dokonać, żeby ten film mógł powstać, no to jest też druga historia i to bardzo ciekawa, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Jeżeli chodzi o rolę młodego Sylwestra Stallone, to tutaj zagra go aktor, który już wcielił się w Al Pacino między innymi, i to jest Anthony Ippolito. On grał młodego Al Pacino w serialu The Offer, i więc jest też już zwiastun tego filmu i jeśli macie ochotę, można obejrzeć do 20 listopada. Pozostaje nam czekać na premierę. 2+1 i Winda do nieba teraz w Radiu Plus.

0: Two Hearts, Phil Collins w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 14 minut do 11 na zegarze. Kończymy już piątek filmowy, czas przejść do książek. Obiecałam, że dzisiaj książki będą i to nie jest już taka książka rozrywkowa, a bardziej poważna, bo i temat nie jest zupełnie rozrywkowy. 17 dzień lipca teraz w kalendarzu, zbliżamy się do 1 sierpnia. To jest ta data, która jest bardzo ważna nie tylko dla warszawiaków, ale i dla całej Polski. Powstanie warszawskie. Wczoraj miała premierę książka Powstanie warszawskie między faktami a legendą Sławomira Kopra i Tymoteusza Pawłowskiego i wydawnictwo Harde. To jest książka, nad którą mamy patronat, więc mamy też książki i dla Was. Jakie fakty i jakie mity w tej książce się pojawiły, o tym opowiem, ale jeśli już wiecie, że chcielibyście taką książkę dostać, 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Napiszcie, dlaczego książka powinna trafić do Was, a ja mam książkę dla trzech osób, które napiszą to najciekawiej. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o rozmowę z autorami i o Powstaniu Warszawskim, to rozmowa Magdaleny Szefernaker z autorami już w najbliższą niedzielę od 11 w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Reklama.

0: Peace and Shout i Vitali się na koniec 10, 3 minuty do 11, za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
2: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szukasz samochodu używanego, ale chcesz mieć pewność, że wybierasz dobrze? W grupie Mojsiuk czekają na Ciebie auta pewne, sprawdzone i dostępne od ręki. Gwarancja pochodzenia, zweryfikowany stan techniczny i atrakcyjne finansowanie. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz samochód dopasowany do swoich potrzeb i ruszaj w drogę bez niepotrzebnego czekania. Samochody używane w grupie Mojsiuk. Pewne auta od ręki. Zapraszamy Koszalińska 89, Stare Bielice, koło Koszalina.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Uwaga na pogodę. Dziś może być niebezpiecznie. Jest kara za aferę respiratorową 3,5 miliona złotych dla Skarbu Państwa. Powiemy też o uroczystościach we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niebezpieczna pogoda. Dziś prawie w całej Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego oraz drugiego stopnia. Na razie zmagamy się z ponad 30-stopniowymi upałami.
2: Obejmują niemal cały kraj, za wyjątkiem tutaj północnego wschodu i obszarów podgórskich. No dzisiaj ta temperatura będzie nawet nieco wyższa, sięgnie około 31-32 stopni, ale lokalnie możliwe jest także wzrost tej temperatury do około 33 stopni.
1: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Po upałach czekają nas nawałnice nawet z gradem, a do tego powieje prawie 100 km na godzinę.
2: W pierwszej kolejności te burze rozpoczną się na samym zachodzie Polski. One już około południa dzisiaj burze będą w województwach zachodnich. No i stopniowo ten obszar tej burzowej pogody będzie się rozszerzał w kierunku centrum Polski.
1: Możliwe przerwy w dostawie prądu, zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr, ostrzega w SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 3,5 miliona euro dla Skarbu Państwa to pokłosie tzw. afery respiratorowej z czasu pandemii. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że spółka handlarza bronią ma zapłacić państwu karę umowną. W 2020 roku firma dostarczyła kilkaset respiratorów za prawie 200 milionów złotych. Okazało się, że urządzenia nie spełniały norm i nie miały odpowiednich certyfikatów. Pod Głogowem wciąż może grasować puma. Służby szukają dzikiego zwierzęcia, które w środę widziano na terenie gminy Pęcław.
3: Wczoraj w ciągu dnia wyznaczono obszar poszukiwań, którzy sprawdzali funkcjonariusze, a rozpoznanie z powietrza prowadził policyjny śmigłowiec. Natomiast od godziny 22.30 teren był przeszukiwany przy użyciu ręcznych kamer termowizyjnych oraz z wykorzystaniem dronów wyposażonych także w kamery termowizyjne. Poszukiwania są kontynuowane, a wszystkie napływające informacje są na bieżąco sprawdzane.
1: Mówiła Natalia Szymańska z policji w Głogowie. Służby cały czas apelują do mieszkańców, którzy zobaczą pumę, aby jak najszybciej o tym poinformowali.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wierni po raz pierwszy przyjęli szkaplerz we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Uroczystości odbyły się m.in. w dwóch sanktuariach maryjnych w diecezji radomskiej, w Skarżysku Kamiennej i Wysokim Kole oraz w parafii świętego Jana Chrzciciela w Strąbcu.
4: Dlatego, że czułam taką potrzebę, że będę po prostu chroniona przez Matkę Bożą, chociaż to jest wiadomo, że Matka Boża cały czas chroni, ale to jest taki płaszcz, prawda?
5: Daje mi to siłę i bardzo dobrze z tym się czuję. Po prostu czuję obecność Matki Bożej w moim życiu.
1: Mszy świętej w kościele w Strąbcu przewodniczył proboszcz parafii ksiądz Szymon Mucha.
6: I dlatego szkaplerz, który nosimy, nie jest jakimś talizmanem. Nazwany jest Szatą Maryi, znakiem przynależności do niej, przypomnieniem, że chcemy żyć jak ona.
1: Szkaplerz to dwa małe kawałki płótna z wizerunkami Matki Bożej Szkaplerznej i Najświętszego Serca Pana Jezusa.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Przenosimy się do Japonii, albo niekoniecznie, zależy jak na to spojrzeć. Viking Japan i Alphaville.

0: Dwa serca, dwa smutki, Baim w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 21 minut po 11 teraz na zegarze. I 1 sierpnia zbliża się wielkimi krokami Powstanie Warszawskie i książka, o której już wspominałam, Powstanie Warszawskie między faktami a legendą Sławomira Kopra i Tymoteusza Pawłowskiego, wydawnictwa Harde. Mam dzisiaj dla Was, książka właśnie się ukazała, książka pod patronatem Radia Plus, w której autorzy próbują zmierzyć się z tymi nie tylko najpopularniejszymi mitami dotyczącymi Powstania Warszawskiego, między innymi mit czołgu pułapki na ulicy Kilińskiego, co jest faktem, a co mitem, ale także są tutaj mało znane fakty z Powstania Warszawskiego, na przykład to, jak zachowywali się Węgrzy w trakcie powstania, choć przecież formalnie byli sojusznikami Niemiec, to jaką mieli postawę, o tym między innymi będzie można przeczytać w książce. Książce, którą mam dla Was dzisiaj, mam 3 egzemplarze, 691 141 141, SMS-owy numer dla Was, tutaj czekam na wiadomości około 5 minut. Jeszcze poczekam, a potem zadzwonię, albo tak, zadzwonię i poinformuję Was o tym, że ta książka do Was trafi. Przypomnę też, że jeżeli chcecie posłuchać więcej na temat Powstania Warszawskiego, to już w najbliższą niedzielę rozmowa na Plus Magdaleny Szefernaker z autorami książki, to od 11 w niedzielę. Radio
1: Plus. Reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Zapraszamy już 17 lipca do amfiteatru w Ustroniu Morskim na kultową Mamma Mia! Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety w kasie amfiteatru i na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 17 lipca w Ustroniu Morskim. Mamma Mia, najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady. Startujemy o 19:00.
4: Widziałeś go?
5: Jest boski.
4: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
5: Pewnie, może nawet go pocałuję.
6: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Wspólne Marsjane per sempre, Eros Ramazzotti, Lato z notą nostalgii w Radiu Plus. 26 minut do 12 pozostało, a ja mam autorów trzech wiadomości, do których trafi książka Powstanie Warszawskie, mity, fakty i mity. To jest tak, to będzie Dariusz z Gdańska. Dariusz jest członkiem grupy SGO Pomorze z Gdańska i co roku jako rekonstruktorze, tutaj już cytat, płyniemy po Wiśle w godzinę W barką Atlanta, mając na pokładzie dwoje uczestników powstania. Książka wzbogaciłaby nasze zbiory i wiedzę historyczną. I do Dariusza książka powędruje. Tak samo jak do Jolanty z Osielca, nauczycielki historii, więc książka na pewno się przyda, napisała Jolanta. Bardzo lubię przemycać uczniom ciekawostki, których nie ma w książkach i bardzo ja to lubię i oni to lubią. Dopytują, interesują się, więc będzie okazja do tego, żeby tę wiedzę szerzyć. I jeszcze do Bogusławy trafi książka, do Bogusławy Złowicza. Napisała, że ma ogromny szacunek do powstańców i mam wrażenie, że im człowiek starszy, tym bardziej rozumie, docenia i przeżywa to, co się wydarzyło. A jeżeli chodzi o książkę, jeżeli ona dzisiaj do Was nie trafiła, no to będzie okazja też, żeby posłuchać i o książce, i o powstaniu. Przypominam, w najbliższą niedzielę od 11. Roberta Flack, Killing Me Softly, za moment w Radiu Plus, a później Roy Orbison.

0: Roy Orbison i California Blue w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. My Kalifornii nie potrzebujemy. Mamy Sopot na przykład, który jest dzisiaj piękny, słoneczny, 27 stopni teraz na termometrach. Wiem od Janka Pasterskiego i Marka Sierockiego, ponieważ przypominam, że dzisiaj przebojowa poczta, wydanie specjalne i w ogóle cały program do 16 specjalnie z Sopotu. I jutro podobnie od 14 do 16. Festiwal I Love Italia to już jutro. Albano i Ricky Alpoveri w Operze Leśnej wystąpią. Koncert pod naszym patronatem, a dzisiaj jeszcze sporo włoskich przebojów, także Ricky Alpoveri się pojawi, ale też i Albano. Będą rozmowy z gwiazdami, więc dzisiaj już od 12 można się szykować na podróż po włoskiej, właściwie nie po włoskiej muzyce, ale na pewno z włoskim klimatem dzisiaj będzie. Na zegarze teraz 15 minut do południa.
1: Reklama. Ruszyła wakacyjna wyprzedaż Volkswagena. Czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa z dodatkową korzyścią przy wyborze modeli dostępnych od ręki. Tylko do końca wakacji. Możesz wyjechać swoim nowym miejskim Volkswagenem Polo, dostępnym już od 65 990 zł. Odwiedź Volkswagen Cichy Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów

0: Ekstra z Lady, jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce, kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Reklama.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil,

0: Hardway Hotel i City Catch na koniec 11:12 za 3 minuty i za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Przypominam, dziś wyjątkowa, bo z Sopotu. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Do poniedziałku. Radio
1: Plus. Reklama. To dopiero przypływ bursztynowych atrakcji. 8 Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu. Od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Zawody w poławianiu, przesiewaniu i szlifowaniu bursztynu. Animacje rodzinne, pokaz mody i piana party. Rękodzieło, gastronomia oraz koncerty. Mezo, Farba i Golden Life. Wstęp bezpłatny. Na wydarzenie zapraszają Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.
2: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Serwis w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
3: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Plus Koszalin. Sylwia Grzegorczyk Abram wybrana rzecznikiem praw obywatelskich. Trudna sytuacja w lasach, jest więcej pożarów niż przez cały zeszły rok. Jutro protest nad Morskim Okiem. Aktywiści chcą zakazu powozów konnych. Minęło południe, Mikołaj Gronat, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sejm powołał Sylwię Grzegorczyk-Abram na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Kandydatka KO i Lewicy dostała 233 głosy. Z kolei Adama Borowskiego, zgłoszonego przez PiS, poparło 177 posłów. Przed głosowaniem na sali każdy z kandydatów usłyszał gorzkie słowa pod swoim adresem.
1: Czy rzecznikiem praw obywatelskich może być człowiek, który w trakcie przesłuchania mówi, że ktoś jest cynglem, głupkiem, idiotą, swołoczem? Panie Adamie, naprawdę?
2: Pani mecenas jeszcze powinna stanąć przed komisją dyscyplinarną po reformie adwokatury i oczywiście stracić uprawnienia do bycia adwokatem. To jest kobieta, która popiera system Tuska.
3: Wybór którejkolwiek spośród zgłoszonych osób będzie oznaczał, że ta druga strona będzie nieustannie kwestionować jego lub jej działania.
0: Mówili Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej, były poseł PiSu Janusz Kowalski oraz Marcelina Zawisza z partii Razem. Grzegorczyk Abram jest adwokatem i obrońcą praw człowieka, założyła m.in. inicjatywę Wolne Sądy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Coraz więcej pożarów w lasach. Leśnicy mówią, że sytuacja jest trudna. Od początku roku w lasach państwowych odnotowano już ponad 1600 pożarów. To więcej niż przez cały poprzedni rok.
5: Statystyki Straży Pożarnej, które mówią też o pożarach lasu innej własności, pewnie będą szersze. My, leśnicy, mamy i tak, uważam, przerażającą liczbę. Przez cały 2025 rok leśnicy odnotowali ponad 1400 takich pożarów. Przekroczyliśmy połowę roku, a już znacząco przekroczyliśmy liczbę łączną pożarów lasu.
0: Mówiła Honorata Galczewska z Lasów Państwowych w Toruniu. Jak dodają leśnicy, w całej Polsce jest susza, to znacząco zwiększa zagrożenie pożarowe. Chwilowy, intensywny deszcz w czasie burz nie wsiąka do ziemi i nie rozwiązuje problemu. Aktywiści wracają nad Morskie Oko i zapowiadają protest. To m.in. przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, mówi profesor Joanna Marcinkowska.
6: 18 lipca jedziemy pod Morskie Oko powiedzieć dość wykorzystywania koni do przywożenia turystów. Dosyć politycznych kompromisów i obietnic, które od lat i tak niczego nie zmieniły. My żądamy jednego, całkowitego zakończenia transportu konnego do Morskiego Oka. Nie jedziemy tam rozmawiać z furmanami, oni nie są dla nas partnerami do dyskusji. Oczekujemy decyzji od Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: Jutrzejszy protest ma trwać od 9 do 21.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś apogeum upału, później prawie w całej Polsce burze, dopiero wieczorem wyraźne ochłodzenie. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej w ciągu dnia szukają ochłody nad wodą na Pojezierzu Dąbrowskim.
7: To prawda, może nie jest to Morze Śródziemne, ale...
8: I tak dobrze mieć cztery jeziora w mieście, nie?
7: Tak, tak zwane Mazury Dąbrowskie.
8: No bo kojarzyłbyś to z żaglówkami i takim właśnie klimatem. Także jak najbardziej pasuje.
7: Faktycznie, no zgadza się.
9: Za co się wypoczywacie?
8: Z dziećmi często, z dziećmi.
9: Co takiego wyjątkowego jest na Pogori?
8: Ale nie ma żadnego takiego zbiornika tutaj nigdzie indziej, żeby z dzieciakami
7: przyjechać. Tak, jest tutaj bardzo dużo ludzi, bardzo dużo atrakcji i myślę, że no, wypoczynek jest tutaj przyjemnym wypoczynkiem i na pewno mogę polecić ludziom to miejsce.
0: Z wypoczywającymi nad Pojezierzem Dąbrowskim rozmawiał Darek Brombosz.
10: Wiadomości lokalne, Alicja Górska, zapraszam. Przed sądem w Słupsku rozpoczął się wczoraj proces Piotra G., oskarżonego o podpalenie zabytkowej willi w Koszalinie, w której mieściło się przedszkole. Do dramatycznych zdarzeń doszło w kwietniu ubiegłego roku. Ze szczegółami nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
11: Przed sądem oskarżony nie chciał składać wyjaśnień, ale podtrzymał tezę śledztwa. Tłumaczył w nich, że tamtej nocy był pijany i nie pamięta większości tego, co robił. Twierdził, że nie miał pojęcia o śpiących na górze lokatorach i przedszkolu, z którego za dnia korzystały dzieci. Straty są gigantyczne. Sam właściciel zabytkowej willi oszacował je na blisko 2 miliony złotych.
10: Mężczyźnie, który był już wcześniej karany za podpalenia, grozi do 8 lat więzienia. Kolejna rozprawa we wrześniu. Koncertem znanej aktorki Magdaleny Kumorek rozpocznie się Folk Film Festival w Szanowie. Jej występy w najbliższą środę o godzinie 18 w Kinie Zorza. W programie projekcje filmowe, warsztaty i spotkania autorskie. Przewodniczącym Kokofów będzie reżyser Paweł Łoziński. Spotkanie z nim 25 lipca o godzinie 17 w Kinie Zorza. Godzinę później wręczenie Kokofów, a następnie koncert Fisze Made Tworzywo.
12: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Pogoda.
10: W Darłowie upalnie, 28 stopni Celsjusza, ale po południu możliwe burze.
12: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11, grupa mago.pl.
4: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
13: Piątek.
14: Piąteczek.
13: Piątunio. Dzień dobry, Marek Sierocki.
14: Jan Pasterski, witamy prosto z Sopotu, gdzie jutro odbędzie się wielki koncert. Wystąpią Albano, a także zespół Ricky Epoveri.
13: Póki co pogoda nam dopisuje i humory też.
14: Oczywiście, tym bardziej, że w drugiej godzinie naszej audycji odwiedzi nas Albano. Porozmawiamy o jutrzejszym koncercie, a na dobry początek The Hooters i Johnny B.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Witamy serdecznie z Sopotu na żywo. Przeżywamy już jutrzejszy koncert. W drugiej godzinie naszej audycji odwiedzi nas Albano, jedna z dwóch gwiazd jutrzejszego koncertu, bo nie tylko on, ale również grupa Ricky Apovary zaprezentuje się na scenie Opery Leśnej w Sopocie i mamy informację dla fanów, jeszcze trochę biletów zostało.
2: No, to może warto skorzystać. Obłożenie w Sopocie niesamowite, bo to widać jak się tylko wyjdzie, jak się jedzie tymi uliczkami, czy też jak się jest tutaj na spacerze, to ludzi jest mnóstwo. Dzisiaj faktycznie piękna pogoda, jutro ma być trochę gorzej, będzie deszczowo. Może to jest pomysł, bo Opera Leśna jest zadaszona, świetne warunki.
1: Dokładnie tak.
2: Ten czas spędzić wieczorem.
1: Zapraszamy na koncert. My też tam będziemy wcześniej, bowiem od godziny której?
2: 14
1: do 16 będziemy też prowadzili audycję na żywo, taką rozgrzewkę przed koncertem.
2: A jak skończymy prowadzić, to ty się ruchem pantery przerzucasz do swojej konsolety i będziesz rozgrzewał publiczność.
1: No, trochę odpocznę po audycji, rzeczywiście tak będzie. Ponad godzinę przed rozpoczęciem koncertu tradycyjnie odpalimy muzykę, taką muzykę znaną z anteny Radia Plus, bo my jesteśmy patronem medialnym tego koncertu. No i będę Państwu opowiadał historię, coś w rodzaju takiej audycji radiowej na żywo.
2: Za chwilę Rod Stewart z przebojem Do You Think I'm Sexy, ale zanim to zagramy, no to oczywiście rozpala chyba wszystkich finał mundialu, który w najbliższą niedzielę, wtedy zmierzy się Hiszpania z Argentyną, a jeżeli chodzi o Roda Stewarda, no to jest zagorzały kibic.
1: I to kibic Szkocji, choć urodził się w Londynie, nawet kiedyś Szkotom przygotował taką piosenkę Ole Ole, kiedy Szkoci grali na Mistrzostwach Świata. To było wiele, wiele lat temu, jeszcze w latach 70. No rozgrzewa kibiców ten niedzielny finał Argentyna-Hiszpania. Ja mam poważny dylemat. Od lat jestem kibicem hiszpańskiej piłki, ale też jestem kibicem Leo Messiego. I no, kiedy oglądałem półfinał Argentyna-Anglia, to wierzyłem, że Messi coś zrobi. Dwa genialne podania i dwie bramki. To jest absolutny geniusz futbolu i pomimo takiego wieku, w którym wielu piłkarzy już jest dawno na emeryturze, on wciąż zadziwia perfekcyjną formą.
2: Czyli niezależnie od wyniku, czy wygra Hiszpania twoja ukochana, czy też Argentyna, to jakoś to przełkniesz,
1: jakoś to
2: i z uśmiechem pójdziesz spać.
1: No a w sobotę mamy jeszcze mecz o trzecie miejsce. Argentyna zmierzy się z Anglią. No a teraz już wspomniany Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: reklama.
1: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Już tam kiedyś byłeś i wspominasz z sentymentem?
5: A może nigdy nie było Ci tam po drodze? Warto się odważyć. Pierwsza pielgrzymka diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wyruszy 1 sierpnia ze Skrzatusza na Jasną Górę.
4: Spotkasz wspaniałych towarzyszy drogi. Poznasz ludzi, którzy z radością każdego roku wyczekują pielgrzymów, by przyjąć ich pod swój dach.
5: Będzie to wyjątkowy czas dla Boga i ludzi. Ty będziesz miał wreszcie czas. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
4: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
6: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault e-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 e-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
0: Reklama.

0: No to poczuliśmy bluesa i to takiego w najlepszym wydaniu, z nami Gary Moore.
1: Czujemy atmosferę jutrzejszego koncertu w Operze Leśnej. Ricky Poveri, a także Albano, który w najbliższej godzinie pojawi się w naszym przenośnym studiu, ale też żyjemy mundialem i oczywiście mundial, jego finał w niedzielę. No jak zwykle mundialom towarzyszą piosenki. My sięgamy pamięcią do roku 98, kiedy wielkim hitem Mistrzostw Świata był utwór La Copa de la Vida w wykonaniu Rickiego Martina. Rok wcześniej Michel Platini spotkał Rickiego Martina podczas koncertu w Paryżu i poprosił go, by ten napisał piosenkę specjalnie na mundial. Mówi, zrób coś podobnego do twojego przeboju Maria, który akurat wtedy święcił triumfy, taki specjalny, dynamiczny remix. No i rzeczywiście Ricky Martin przygotował piosenkę, która trochę przypomina utwór Maria, szczególnie tę szybszą wersję tej piosenki.
0: Tak jest. No w tym roku Shakira zwojowała rynek futbolowy.
1: To kolejny raz Shakira przygotowała piosenkę na mundial i rzeczywiście to kolejny niezwykle udany utwór. Fajnie, że takim piłkarskim imprezom towarzyszą przeboje. Przypomnę, piosenka Futbol w wykonaniu Marii Rodowicz z roku 1974 wciąż jest w takiej pierwszej dziesiątce zestawienia najpopularniejszych piłkarskich piosenek amerykańskiego tygodnika Billboard. No a numer jeden to La Copa de la Vida.

0: Acapulco Lirique Poveri było kołysząco, wakacyjnie, słonecznie, no i tak też będzie jutro na deskach Opery Leśnej Albano i właśnie grupa Lirique Poveri, a początek lat 80. to był czas ich największych sukcesów, Sara Perché Ti Amo, Mamma Maria, Made in Italy, no i oczywiście Acapulco.
1: No właśnie, to się działo i jutro się będzie działo, nie możemy się doczekać właściwie, a my na żywo z Sopotu w pięknych okolicznościach przyrody, bardzo blisko morza w ogóle.
0: Dokładnie tak, bardzo blisko morza. Wiele osób spotkałem, kiedy dojeżdżałem tutaj do naszego mini studia, które zmierzały na plażę.
1: A ja się nie dziwię wcale, bo dzisiaj z całego weekendu ma być najlepsza pogoda, wręcz upalnie, bo w piku za chwilę w okolicach 30 stopni. Być może, tak niektórzy przewidują, że jakiś przelotny deszcz, ale na razie to się nie zapowiada, patrząc w niebo. Jutro będzie również ciepło, ale już deszczowo, niestety, więc ja się nie dziwię, że jak już ta pogoda dopisuje, to dzisiaj trzeba to wykorzystać.
0: Dokładnie, a jutro spotykamy się w Operze Leśnej w Sopocie.
1: A proszę pana, jak już tak mówimy o tej plaży i o tym wszystkim, budowałeś kiedyś zamki na piasku, na plaży?
0: Każdy z nas w dzieciństwie budował takie zamki z piasku, na plaży. No i najgorsze było, kiedy fala ten zamek czy tę budowlę rozmywała.
1: To przykre było, wydaje mi się, że Lady Punk nawet o tym numer nagrali.
0: Dokładnie. Zamki na piasku Lady Punk już teraz na antenie Radia Plus.

0: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunet w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
3: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Koalicja podzielona w sprawie prezesa IPN-u. Za chwilę szczegóły. Zarzuty za pobicie człowieka napastnik miał go pomylić z Ukraińcem. Powiemy też o programie Skrzydła Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To głosowanie podzieliło koalicję rządową. Dr Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowali wszyscy posłowie PiSu, PSL-u, Konfederacji oraz część polityków Polski 2050. Przeciw były Koalicja Obywatelska i Lewica. Według premiera ta kandydatura przepadnie w Senacie. Wcześniej Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich, to Sylwia Gregorczyk-Abram. Opozycja zarzuca jej stronniczość i współpracę z rządem. Tak odpowiadała tuż po wyborze.
2: Ja jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach politycznych, odmiennym patrzeniu na życie. Osoby, które inaczej głosowały niż ja i w inne rzeczy wierzyły. Nigdy nie wpłynęło to na mój sposób działania.
1: Kadencja obecnego rzecznika profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Pobił człowieka, bo wziął go za Ukraińca, usłyszał już zarzuty. 34-latek odpowie za atak w centrum Łodzi. Złamał innemu mężczyźnie nos i szczękę. Szukali go policjanci, ale sam zgłosił się na komisariat.
3: W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do uderzenia 39-latka. Zaprzeczył jednak, aby powodem ataku były kwestie narodowościowe. Wskazał natomiast, że był pod wpływem alkoholu i nie pamięta całego zdarzenia. Prokurator zastosował wobec 34-latka dozór policji.
1: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej. W Łodzi mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Toprowcy mają pełne ręce roboty. Dziś rano trzeba było ewakuować turystę z Mięguszowieckiego szczytu. Wczoraj ratownicy pomagali 16 osobom, które spadły z wysokości, mówi Krzysztof Długopolski z Topru.
4: Kilka wypadków bardzo poważnych. Upadki z wysokości w rejonie Zawratu i Koziej Przełęczy. Te osoby były nieprzytomne. Ewakuowane i odwiezione do szpitala. Na Koziej Przełęczy upadek około 30 metrów.
1: W weekend pogoda nie będzie sprzyjała wędrówkom. Już od dzisiaj aż do niedzieli burze. Ratownicy przypominają, że w czasie burzy w górach bezpiecznie jest tylko w schroniskach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 60 dzieci z ubogich rodzin otrzymało wsparcie w nauce, a nawet finansowanie obiadów. To dzięki programowi Skrzydła Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
5: To jest dużo. Środki ze skrzydeł mogą być wydane też na ubrania, na buty, na przybory szkolne, korepetycje. To po prostu wspiera dzieci w rozwoju i nie czują się gorsze, są też mniej narażone na przemoc rówieśniczą.
1: Mówiła Agnieszka Homan z krakowskiej Caritas. Darczyńcy pomagają dzieciom, wpłacając co miesiąc zadeklarowaną kwotę.
5: Cały czas oczywiście szukamy sponsorów, bo zawsze ta kolejka dzieci jest. Nawet w ciągu roku zdarzają się nam wiadomości gdzieś z parafii, że nagle coś się stało i trzeba pomóc konkretnej rodzinie.
1: Darczyńcą może zostać każdy, również firmy. Wystarczy wypełnić deklarację na stronie internetowej krakowskiej Caritas.
6: Wiadomości lokalne. Alicja Górska, zapraszam. W Koszalinie zmienią się zasady wynajmowania lokali należących do miasta, a przeznaczonych dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Dotyczy to także osób starających się o mieszkanie za przeprowadzenie remontu. Uchwała w tej sprawie ma być podjęta podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. O szczegółach Anetta Urbaniak, przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej.
7: Żeby nadać przejrzystości, spójności w stosowaniu procedur przyznawania tych mieszkań. Dostosowano w niej również kryteria dochodowe do aktualnych realiów społeczno-ekonomicznych. Taka zmiana pozwoli na lepszą ocenę sytuacji każdej osoby, która się ubiega o taki przydział mieszkania.
6: Komisje będą oceniały wnioski według nowych zasad już jesienią tego roku. Drony, defibrylatory AED, drabiny teleskopowe, pilarki, łopaty, a także sprzęt logistyczny. To wszystko zakupiła Straż Miejska w Słupsku ze środków rządowych przeznaczonych na ochronę ludności i obronę cywilną. Zakupione zostały także agregaty prądotwórcze i worki na piasek. Słupsk pozyskał na to łącznie 7 700 000 zł. Kolejne 4 300 000 zł trafiło na budowę i modernizację schronów.
8: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
9: Pogoda.
6: Szczecinku upalnie, 29 stopni Celsjusza, ale po południu burze. Jutro też opady deszczu.
8: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Ponownie witamy z Sopotu. Jan Pasterski.
10: Marek Sierocki, dzień dobry.
9: Gościem tej godziny będzie Albano. Już jest w pobliżu naszego stanowiska radiowego i pojawi się. No i opowie nam o tym, co zaśpiewa jutro. No i w ogóle porozmawiamy o życiu.
10: To nie możemy się doczekać w takim razie.
9: Teraz już ma nam na dobry początek tej godziny i krakowski splin.

0: Felicita za nami, a w naszym studiu Albano, gwiazda jutrzejszego koncertu, pomaga nam w tej rozmowie Ewa, która zawsze tłumaczy nam wszystkie wywiady z języka włoskiego. Witam Was serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Felicita to największy przebój w Twojej karierze. Czym dla Ciebie jest ta piosenka?
1: La canzone Felicità è un tuo hit nella tua carriera. Che cosa consiste questa canzone per te?
3: Ha una storia molto interessante, Felicità, perché negli anni 70 in Italia c'era una specie di rivoluzione e di guerra civile quasi. Brigate rosse contro brigate nere, contro lo Stato, contro... c'era il disastro.
1: W latach 70. był bardzo trudny okres we Włoszech, kiedy działy się wszystkie porachunki mafijne z Brygady Czerwone, także był to czas bardzo szczególny.
3: Io italiano non mi riconoscevo più italiano. Feci di nuovo il tour in tutto il mondo, ma non cantavo quasi più in Italia.
1: Ja wcale nie przyznawałem się do tego, że jestem Włochem. Takie to były czasy. Jeździłem po świecie, śpiewałem, ale nie śpiewałem nigdy po włosku.
3: E quando nell'anno 80 mi diedero la canzone Felicità, ho detto questa è la mia risposta agli anni di grande dissidio sociale in Italia.
1: Kiedy zaproponowano mi zaśpiewanie piosenki Felicità, stwierdziłem, że właśnie to jest ten moment i ta piosenka właśnie stanie się przełomem. Zaśpiewam po to, żeby usunąć te brzydkie wspomnienia zeszłych czasów.
3: E aggiungo, Felicità ormai non è più solo una canzone, ma è un inno mondiale.
1: Chciałbym jeszcze dodać, że Felicità to nawet nie jest tylko zwykła piosenka, jest to hymn. Hymn światowy.
2: A powiedz, jutro wielki koncert. Jakie przeboje będą mogli usłyszeć twoi fani tutaj w Sopocie?
1: Domani avremo un grande concerto a Sopot. Che brani potranno sentire i telespettatori?
3: Ovviamente non posso mai girare le spalle ai grandi successi. Però ci stanno nuove canzoni che saranno una grande sorpresa per il popolo della Polonia.
1: Oczywiście zaśpiewam wszystkie moje największe przeboje, ale nie mogę zapomnieć o tych właśnie najnowszych przebojach, piosenkach. Też je Państwu przedstawię.
0: Do rozmowy z naszym gościem wrócimy już za chwilę. Naszym gościem, przypomnę, Albano, gwiazda jutrzejszego wielkiego koncertu w Operze Leśnej.
4: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jacobs 200 gramów, 26,99 kupując dwie. A brykiet grillowy 2,5 kg, 9,99 kupując dwa opakowania.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: 3,17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Yes, they-

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: nasze Sopockie Studio. Naszym gościem Albano. To twoja trzecia wizyta w Operze Leśnej w Sopocie. Ja bardzo dobrze wspominam wizytę w roku 2000, kiedy nie tylko wspaniale śpiewałeś, ale też robiłeś pompki.
1: Questa è la tua terza visita in Polonia, a Sopot, soprattutto a Sopot, sì. Io mi ricordo quella volta del 2000 e mi ricordo che facevi le flessioni in palco.
2: Le farò anche oggi, mi auguro, ma sicuramente sì.
1: Zrobię również pompki jutro na koncercie.
0: To już nie możemy się tego doczekać.
1: Rano vediamo l'ora.
2: Anch'io.
0: No właśnie,
1: on również nie może się tego doczekać.
3: Jutro w Sopocie, no, ja na pewno nie mogę się tego doczekać. Będziemy aż dokumentowali i robili zdjęcia. W Sopocie będzie na pewno cudownie, ale też dwukrotnie występowałeś na festiwalu Eurowizji. Jak to wspominasz?
1: Oltre il fatto che noi cercheremo di anche fare una documentazione fotografica e video dei tuoi flessioni di domani sera, vorremmo chiederti che ricordi hai dei

0: anni con te, perché non viene un giorno? Ok, ti dedico la canzone, non mi piaceva, però ho fatto un atto di amicizia per lei.
1: Ona przyjechała jako reprezentantka Szwajcarii i bardzo jej zależało, żeby zaśpiewać koniecznie ze mną. Stwierdziłem, dlaczego miałbym tego nie zrobić. Piosenka nie za bardzo mi się podobała, no ale cóż się nie robi dla przyjaźni.
2: Myślę, że odwdzięczyłeś się komuś, kto pomógł ci w początkach twojej kariery, bo pierwszy kontrakt podpisałeś z Clan Celentano, fundacją, którą kierował Adriano Celentano i pomagał młodym artystom.
1: Ma tu anche hai avuto questa bellissima storia della tua carriera che hai passato insieme a Adriano Celentano, hai fatto parte del Clan Celentano. Che cosa ci puoi raccontare di questi tempi?
0: Che Adriano era e resterà un grande assoluto.
1: Adriano Celentano był, jest i zawsze będzie wielkim artystą.
0: Ho avuto la fortuna di conoscerlo nel 1964 e il mio primo contratto discografico è stato con il Clan Celentano.
1: Miałem tą przyjemność poznać go w 1934 roku i to jest niezapomniane przeżycie. Dzięki temu ja mogłem brać udział w przedsięwzięciach Adriano Celentano, a one były zawsze wielkie.
0: Per due anni ho cantato per lui, per Adriano Celentano, in tutti i suoi tour ed è stata un'esperienza fantastica.
1: Przez dwa lata miałem zaszczyt śpiewać na jego tournée i to jest niezapomniane, wspaniałe doświadczenie.
2: Jutro będziemy podziwiali twój występ w Operze Leśnej w Sopocie. Przypomnę, że jeszcze trochę biletów zostało, a występ będzie niesamowity, nie tylko śpiew, ale też i pewne elementy sportowe.
1: Invitiamo per domani sera, perché il concerto, sappiamo che ancora ci sono dei biglietti da acquistare, per cui vi invitiamo a venire domani sera. E siccome domani non soltanto sarà protagonista la musica, ci saranno anche degli eventi sportivi.
0: Bene, io direi che se qualcuno ancora non ha comprato il biglietto, che vada subito perché la richiesta è immensa e se lo perdono perderanno un momento che odora di buona storia musicale.
1: Zachęcam Państwa szybciusieńko, żebyście się spieszyli z zakupem biletów, dlatego że one znikają i to w tempie zawrotnym, a stracić taką ucztę cudownej historii muzyki byłoby naprawdę szkoda.
2: Kolejne opowieści o karierze naszego gościa Albano za kilkanaście minut. Zapraszamy.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przyboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Sempre, sempre, nasz dzisiejszy gość, a gwiazda jutrzejszego koncertu w Operze Leśnej. Albano, śpiewałeś między innymi dla Jana Pawła II. Jak wspominasz te występy?
1: Albano, tu hai cantato anche per nostro Papa. Come tu ricordi queste esibizioni?
2: Quando sento parlare lui in polacco, mi ricorda la stessa voce di Giovanni Paolo II.
1: Ja jak tak naprawdę ciebie, Marek, słucham, to bardzo mi przypominasz głos papieża.
2: Io ho cantato sette volte per il Papa Giovanni Paolo II.
1: Miałem zaszczyt zaśpiewać 7 razy dla papieża.
2: Ricordo ancora quella serata fantastica a Rio de Janeiro.
1: Pamiętam wciąż ten cudowny wieczór w Rio de Janeiro.
2: C'erano 150.000 persone.
1: Było 150 tysięcy osób.
2: E il giorno dopo c'erano 2 milioni sulla grande spiaggia, incredibile.
1: A dzień później były 2 miliony ludzi na tej długiej plaży.
2: E quella sera allo stadio del Maracanã io ho cantato Volare per il Papa. Volare o oh, cantare o oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù, e rivolto al Papa fece con te.
1: I ja zaśpiewałem wtedy tą piosenkę na stadionie w Rio de Janeiro dla papieża i zaśpiewałem, zwracając się do niego, że to niebo namalowane niebieskim kolorem jest z tobą.
2: La cosa fantastica era che il Papa ti guardava e ti entrava proprio dentro.
1: Najpiękniejszą rzeczą jest to, że jego spojrzenie było przeszywające. Patrzył się, zaglądał w twój środek, w twoje wnętrze.
0: Bardzo dziękujemy za wizytę i zapraszamy oczywiście na jutrzejszy koncert w Operze Leśnej w Sopocie.
1: Invitiamo domani al concerto, ora dobbiamo purtroppo finire.
2: Mi dispiace, è stato un bel incontro e domani sera mi raccomando tutti allo stadio, si chiama Foresta Arena.
1: Już szkoda, że kończymy, ale zapraszam Państwa jutro na koncert do Opery Leśnej. Widzimy się jutro.
0: A my słyszymy się jutro, wraz z Jankiem od godziny
3: 14. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
4: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
10: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
11: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Serwis w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Serwis, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Znowu muszę się zająć windykacją.
17: To coś z indykiem?
16: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
17: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty Big dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
18: Z bezpieczną fakturą BIK masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIK będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIK.pl.
19: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
20: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle. CF Moto i GOES. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV-y, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
26: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
27: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
28: Lidl, to się opłaca.
29: Reklama.
30: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
29: Reklama.
31: Hej, leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft.
32: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
33: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
34: Co kupiłaś?
33: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
34: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
33: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
34: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
35: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
34: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
25: Uwaga, informacja dnia! Zwolnij i posłuchaj! Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
36: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
37: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
38: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
39: Polska mistrzem grilla.
0: Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikatą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikatą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
29: Reklama.
30: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
1: Premier krytykuje prezydenta, chodzi o weto do ustawy o osobie najbliższej. W poniedziałek Wielka Brytania będzie miała nowego premiera, zostanie nim Andy Burnham. Dziś ostatni dzień 37. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Prawie 3 minuty po 14:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mocne słowa premiera po prezydenckim wecie to wyraz pogardy wobec ludzi, powiedział Donald Tusk po tym, jak Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o statusie osoby najbliższej. Według szefa rządu przepisy przygotowane przez PSL i Lewicę nie były radykalne i ideologiczne.
2: Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? Ta sprawa, tak długo jak mamy do czynienia z wetem pana Nawrockiego, czy tą obsesją pana Kaczyńskiego, to obawiam się, że ta sprawa nie znajdzie dobrego rozwiązania.
1: Weto prezydenta w pełni popierają jednak politycy PiSu. Poseł Paweł Jabłoński uważa, że ustawa osłabiałaby instytucję małżeństwa.
3: To co więcej, byłoby wręcz pewnego rodzaju konkurencyjne dla małżeństwa, no bo łatwość procedur, tak? To się na początku może wydawać, że super, bardzo fajnie, taki szybki związek zostanie zawarty, no ale potem może być też bardzo szybko rozwiązany, już wtedy ze szkodą, być może dla jednego z, no właśnie nie małżonków, tylko partnerów.
1: Lewica zapowiada złożenie nowego projektu ustawy, a dwie posłanki PSL-u zdecydowały o opuszczeniu Rady Parlamentarzystów przy prezydencie.
30: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest tymczasowy areszt za pożar w Świdnicy. Prokuratura zarzuca 43-latkowi, że w ubiegły weekend podpalił składowisko odpadów. Odpowie też za nielegalne wyrzucanie śmieci i zanieczyszczenie powietrza.
4: Mężczyzna stoi pod zarzutem tego, że dokonał podpalenia składowanych odpadów, między innymi paliwa alternatywnego i plastików o łącznej wadze około 100 tysięcy ton, w konsekwencji czego ogień zajął znajdujące się tam budynki. Mężczyzna formalnie nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, natomiast złożył wyjaśnienia.
1: Mówił prokurator rejonowy w Świdnicy Łukasz Cimała. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu, grozi mu nawet 10 lat więzienia. Andy Burnham został nowym szefem Partii Pracy. W poniedziałek zostanie premierem Wielkiej Brytanii. Wszystko dlatego, że wcześniej ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy lider lejburzystów, premier Keir Starmer. Brytyjskie media nazwały wybór Burnhama polityczną koronacją, bo nikt inny się nie zgłosił. Będzie siódmym premierem Wielkiej Brytanii w ciągu 10 lat.
30: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś ostatni dzień 37. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Krakowie. W konkursach uczestniczy 800 osób, w tym 21 grup polonijnych.
5: Ojciec Jakub, Kraków Wieczysty jest czwarty raz, ale ja natomiast jestem dopiero pierwszy. Jest to statuetka za zajęcie drugiego miejsca w konkursie Wiedzy o Polsce, konkurs o księdzu Stanisławie Staszicu. Tu się akurat udało zająć drugie miejsce, ale liczy się też dobra zabawa, liczy się też sam fakt rywalizowania z drugim człowiekiem.
1: Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Parafiada Świętego Józefa Kalasancjusza, prowadzone przez Zakon Ojców PR-ów.
6: Wiadomości lokalne, Alicja Górska, zapraszam. Czy na terenie po wyburzonym związkowcu w Koszalinie stanie wieżowiec? Takie plany ma właściciel nieruchomości. Do tej koncepcji odniosą się dziś radni podczas sesji Rady Miejskiej. Od nich zależy zmiana obowiązujących zapisów planistycznych, które na dziś nie pozwalają na budowę tak wysokiego budynku.
7: Te rozmowy, negocjacje trwały wiele miesięcy. Mają taki budżet, który pozwala na zbudowanie budynku nawet do 16 kondygnacji. To będzie pierwszy budynek wyższy niż 9 pięter, który powstanie w Koszalinie po 89 roku. Ta umowa urbanistyczna daje nam tą pewność, że ta inwestycja zostanie zrealizowana.
6: Mówił prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj. Inwestor będzie miał na wybudowanie tego obiektu 5 lat. W Kołobrzegu trwa festiwal artystów ulicy Sea of Art. Wydarzenia odbywają się w różnych częściach miasta, m.in. na scenie plenerowej RCK-u lub przed wejściem na Molo. Dziś o godzinie 18:00 parada i spektakl Klaunadzińscy w wykonaniu artystów Fundacji Sztuka Ciała. Jutro dwa wydarzenia. O godzinie 12:00 Finty Kluszki, folkowe okruszki w wykonaniu Wędrownego Teatru Lalek Małymi, a o 22:00 Sen Kustosza Teatru Akt.
8: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
9: Pogoda.
6: W Pile gorąco, 30 stopni Celsjusza, ale w połowie dnia pogoda się zmieni. Będą burze i duże opady deszczu.
8: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
36: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Ponownie z Sopotu witają Państwa Marek Sierocki
11: i Jan Pasterski. Dziś oczywiście opowiadamy o koncercie, który odbędzie się jutro w Operze Leśnej.

0: tej audycji dzisiaj bez wątpienia królują włoskie rytmy, za nami piosenka Voulez-vous danser.
1: To oczywiście wykonawcy, którzy jutro pojawią się w Operze Leśnej, czyli grupa Ricchi e Poveri, po polsku znaczy bogaci i biedni. Zespół niesamowicie popularny w naszym kraju.
0: Bardzo popularny i faktycznie, tak jak mówisz, kiedy zaczynali, to tych pieniędzy nie było zbyt wiele, ale ich menadżer powiedział im kiedyś, że jeżeli będą mieli szczęście, to wszystko się dobrze potoczy.
1: I szczęście mieli, karierę zaczęli w roku 1967. Wówczas występowali pod nazwą Fama Medium, ale potem zmienili oczywiście nazwę na Ricchi e Poveri. Wzorowali się na amerykańskiej grupie wokalnej The Mamas and the Papas. No i te początki nie były jakieś takie bardzo dobre, owocujące w przeboje. Debiutowali w roku 1968 występem na festiwalu Cantagiro z piosenką Ultimo Amore, czyli włoską wersją światowego hitu Everlasting Love. W roku 1971 wystąpili na festiwalu Sanremo. Wtedy zwyczaj był taki, że jedną piosenkę wykonywało czasami kilku artystów. Tak było też w przypadku piosenki Que Sera, którą śpiewał oczywiście też José Feliciano i to jego wersja zdobyła światową popularność, ale Ricchi e Poveri wtedy już zaistnieli na rynku muzycznym. O kolejnych przebojach grupy Ricchi e Poveri już za kilkanaście minut.
2: Reklama. Szukasz samochodu używanego, ale chcesz mieć pewność, że wybierasz dobrze? W grupie Mojsiuk czekają na Ciebie auta pewne, sprawdzone i dostępne od ręki. Gwarancja pochodzenia, zweryfikowany stan techniczny i atrakcyjne finansowanie. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz samochód dopasowany do swoich potrzeb i ruszaj w drogę bez niepotrzebnego czekania. Samochody używane w grupie Mojsiuk. Pewne auta od ręki. Zapraszamy Koszalińska 89, Stare Bielice koło Koszalina.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Zapraszamy już 17 lipca do amfiteatru w Ustroniu Morskim na kultową Mamma Mia! Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety w kasie amfiteatru i na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 17 lipca w Ustroniu Morskim. Mamma Mia, najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady. Startujemy o 19:00.
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: Doskwiera Ci samotność?
10: Tęsknisz za przygodą? Wybierz się na pieszą pielgrzymkę diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ze Skrzatusza na Jasną Górę.
9: To prawda, że nogi będą bolały, ale poznasz wiele wspaniałych osób, lepiej poznasz siebie i będziesz miał okazję zaprzyjaźnić się z Bogiem. To propozycja dla każdego, niezależnie od wieku.
10: Początek 1 sierpnia w Skrzatuszu, a zakończenie 13 sierpnia w Częstochowie. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
9: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
15: Inaczej futryna na 10 liter.
16: Ościeżnica.
15: A teraz na 3. Tam są drzwi.
17: Vox. Tam są drzwi.
18: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
2: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: Znana mi piosenka Come Vorrei, oczywiście to grupa Ricche Poveri, bohaterowie jutrzejszego koncertu w Operze Leśnej. Polacy bardzo lubią Włochy. Janku, ty byłeś we Włoszech?
1: Byłem kilka razy. Nigdy nie byłem w Rzymie. Moja przygoda z jeżdżeniem do Włoch rozpoczęła się od Sycylii, gdzie byłem kilkukrotnie. Później także Apulia. No, muszę przyznać, że pogoda jest wymarzona właściwie zawsze w tamtym regionie Włoch. Jedzenie jest fantastyczne. Chyba w ogóle mam takie wrażenie, że Polacy kochają taki luz, który jest we Włoszech. To, że nie trzeba się nigdzie śpieszyć, to, że jest smacznie, pięknie. No tam się fajnie odpoczywa.
0: Ale my też kochamy włoskie przeboje. Polacy kochają włoskie hity. Często utożsamiają się z tymi piosenkami. Nawet nie znając języka włoskiego, potrafią zanucić, zaśpiewać wspólnie z wykonawcami. Ja często to obserwuję podczas imprez tanecznych, kiedy zagram Italiano czy stara Perché ti amo, to wszyscy od razu wstają i bawią się i śpiewają wspólnie te piosenki.
1: Ale warto sobie przyswoić przed wyjazdem do Włoch kilka takich podstawowych zwrotów, które sprawią, że ten czas będzie bardzo przyjemny, czyli na przykład margarita, cappuccino.
0: I wiesz, no i trzeba pamiętać, że kolacjone to nie kolacja, tylko śniadanie.
1: No tak, ale to...
0: Znam takie przypadki, że niektórzy znajomi, jak się dowiedzieli, że kolacjone jest za darmo, to na kolację nazamawiali różnych najdroższych rzeczy, no a potem się to kończyło płaceniem dużego rachunku. No i zdziwieniem, że kolacjone to śniadanie, a nie kolacja.

0: zrobiło się romantycznie, ale włoska muzyka taka jest. Sara Perchettiamo Zanani, czyli po polsku ten tytuł brzmiałby Ponieważ Cię Kocham.
1: Enzo Ghinazzi, czyli Pupo, to współtwórca tej piosenki, bo Pupo nie tylko śpiewał swoje utwory, ale też komponował dla innych. Co za zamieszanie, to pewnie dlatego, że cię kocham. To jest uczucie, które narasta bardzo powoli. Przytul mnie mocno i bądź bliżej mnie, skoro jest mi tak dobrze. To pewnie dlatego, że cię kocham. Śpiewam w rytm twojego słodkiego oddechu. Jest wiosna, pewnie dlatego, że cię kocham. Spada gwiazda, no i powiedz mi, gdzie my jesteśmy. Ale w sumie to nie ma znaczenia. Pewnie dlatego, że cię kocham. To fragment tekstu tej piosenki. Ten utwór przeżywa drugą, trzecią młodość. Bardzo popularna piosenka, ale też za sprawą kibiców drużyny AC Milan, którzy tę piosenkę traktują jako swój hymn.
0: No, my jesteśmy i to możemy powiedzieć w Operze Leśnej w oczekiwaniu na to, co już jutro będzie się działo. Pojawimy się tam także w sobotę, no, relacjonując to wszystko, co się wydarzy, a emocje są. Mnie już one w tym momencie towarzyszą.
1: Oczywiście, że są i będą do jutrzejszego występu.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
12: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
13: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to!

0: Weekend. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą moje, Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jacobs, 200 gramów, 26,99, kupując dwie. A brykiet grillowy, 2,5 kg, 9,99, kupując dwa opakowania.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama. Radio Plus Koszalin.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Reklama. To dopiero przypływ. Bursztynowych atrakcji. Ósme Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu. Od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Zawody w poławianiu, przesiewaniu i szlifowaniu bursztynu. Animacje rodzinne, pokaz mody i piana party. Rękodzieło, gastronomia oraz koncerty. Mezo, farba i Golden Life. Wstęp bezpłatny. Na wydarzenie zapraszają Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Uwaga, informacja dnia! Zwolnij i posłuchaj! Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama. Radio Plus Koszalin.
8: Groźne burze już na zachodzie Polski, są alerty MGW. W Niemczech z powodu gradu lądował awaryjnie samolot pasażerski. Zderzenie auta osobowego z szynobusem koło Świebodzina w Lubuskiem. Jest 15. Marcin Bartnik. Zachodnia Polska już objęta frontem burzowym. Po upałach lokalnie nawałnice generują grad. Szykują się niebezpieczne godziny w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami oraz burzami.
9: Ta zmiana zacznie się już dzisiaj w zachodniej części kraju. Wędrówką frontów atmosferycznych, najpierw ciepłego, później chłodnego. Czeka nas w zachodniej części kraju dzisiaj załamanie pogody, burze z gwałtownymi zjawiskami.
8: Mówił synoptyk MGW Przemysław Makarewicz. Wcześniej front burzowy pozbawił życia jedną osobę i wyrządził sporo szkód w Baden-Württembergii. Na południowym zachodzie Niemiec w Karlsruhe zginął rowerzysta, na którego spadło powalone drzewo. W rejonie Stuttgartu świadkowie mówili o gradzie, którego średnica dochodziła miejscami nawet do 5 cm. Doprowadził on do awaryjnego lądowania egipskiego samolotu pasażerskiego Airbusa A320. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jedna osoba ranna w wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Dąbrówce Wielkopolskiej koło Świebodzina w Lubuskiem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u, mówi rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak.
10: Szynobusem podróżowało 46 osób, nikomu nic się nie stało. Kierowca samochodu osobowego o własnych siłach zdążył opuścić pojazd jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. W związku z obrażeniami kończyn dolnych został zabrany do szpitala. Okoliczności i przyczyny wypadku będzie badała policja.
8: Po wypadku PKP Polskie Linie Kolejowe wstrzymały ruch na odcinku Lutol-Suchy z Bąszynek. Chcesz zrobić sobie detoks cyfrowy? Wybierz się na Lubelszczyznę. Między innymi powiat włodawski mierzy się z białymi plamami. Starosta skierował już apel do Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o interwencję. Arkadiusz Więsek.
11: Samorządowcy alarmują. Brak zasięgu to już nie tylko uciążliwość. Problem dotyka zarówno przedsiębiorców i turystów, a w sytuacji kryzysowej utrudniony jest też kontakt ze służbami ratunkowymi. Białe plamy występują nawet w samej Włodawie, gdzie wejście do budynku często oznacza utratę sygnału, mówi mi starosta włodawski Mariusz Zańko.
12: Sytuacja jest rzeczywiście trudna, niepokojąca. Te białe plamy, którą dzisiaj jesteśmy, no na pewno nie sprzyja rozwoju turystyki, przedsiębiorczości, ale też o normalnym funkcjonowaniu ludzkim.
11: Starosta liczy, że modernizacja infrastruktury cyfrowej zostanie uwzględniona w ramach budowy Tarczy Wschód, co pozwoli na realną poprawę łączności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy.
8: Z Lublina Arkadiusz Więsek, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
8: Udane lęgi w Parku Narodowym Ujście Warty na sztucznych platformach zamontowanych przez przyrodników wykluły się rybitwy rzeczne, kaczki, krzyżówki, a nawet mewy śmieszki.
13: Naliczyliśmy tak szacunkowo około 80 par, tak średnio do 9 par rybitw na platformie, ale to nie tylko rybitwy tam zamieszkały, mieliśmy nawet dzikich lokatorów innych, kaczkę krzyżówkę, która wyprowadziła też swoje lęgi tam, mewy śmieszki. Te platformy sprawdziły się, szopy tam nie dotarły, sukces lęgowy jest, co nas bardzo cieszy.
8: Cieszyła się wicedyrektorka parku do spraw przyrodniczych Jolanta Gaczyńska. Park Narodowy Ujście Warty zajmuje powierzchnię około 8000 hektarów. Teren jest ostoją dla ponad 270 gatunków ptaków.
14: Wiadomości lokalne, Alicja Górska, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło we wtorek w miejscowości Kowalewiczki w gminie Darłowo. W wypadku zginął 16-latek, który jadąc hulajnogą elektryczną zderzył się z nieoznakowanym radiowozem policyjnym. Koszalińska prokuratura poszukuje świadków tego zdarzenia. Osoby te proszone są o kontakt z prowadzącą sprawę zastępcą prokuratora okręgowego w Koszalinie. Szczegóły na stronie prokuratury. We wtorek w Koszalinie, jak w całym kraju, zawyją syreny alarmowe. Będą to ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Zaplanowano je na godzinę od 7 do 19. Mówi Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina.
15: Bardzo proszę mieszkańców o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań związanych z ewakuacją lub poszukiwaniem schronienia. Uruchomienie syren będzie elementem zaplanowanych testów systemu alarmowania.
14: W ramach ćwiczeń usłyszymy najpierw modulowany dźwięk syreny, trwający 3 minuty, mając ogłosić alarm, a następnie odwołujący go ciągły dźwięk syreny.
3: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
16: Pogoda.
14: W Ustce gorąco, 28 stopni Celsjusza na termometrach, ale po południu wystąpią burze.
3: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
17: Ponownie z Sopotu. Dzień dobry, Marek Sierocki.
18: I Jan Pasterski, witamy serdecznie. Dziś oczywiście opowiadamy o koncercie, który odbędzie się jutro w Operze Leśnej.

0: za nami duet Albano i Robina Power, Tu Sol Tanto Tu. Albano będzie jutro występował na scenie w Operze Leśnej i zaśpiewa swoje największe przeboje.
1: Czyli jedna druga tego duetu, za nami spotkanie z tym wybitnym włoskim artystą, a przed nami koncert, w którym zaśpiewa piosenki też z solowych płyt i oczywiście te największe hity duetu Albano Romina Power. Ja nie ukrywam, że przez ostatnie lata zbierałem materiały dotyczące włoskich artystów i z tego powstanie książka o takich największych włoskich przebojach, coś w rodzaju leksykonu.
0: Będzie tego sporo, bo opowiadałeś mi, że no też ta praca była wymagająca, mimo twojej wiedzy, tych haseł zgromadziłeś.
1: No sporo,
0: parę dziesiąt.
1: Dokładnie tak, a też pomagała mi nasza przyjaciółka, która była z nami podczas rozmowy z Albano, czyli Ewa Irzyk, która zawsze wspomaga nas, jeżeli chodzi o tłumaczenia włoskich artystów, i bardzo dużo ciekawych informacji, materiałów też dostałem od właśnie Ewy, bo trudno znaleźć dzisiaj, nawet w internecie, przeczesując ten internet, dużo wiadomości na temat włoskich artystów i nie wszystkie są sprawdzone, nie wszystkie są dokładne. Także jutro emocje sięgną zenitu, kiedy na scenie pojawi się Albano. Ja już pracowałem z nim. Pracowałem z nim w roku 2000, kiedy byłem szefem artystycznym festiwalu w Sopocie i wspólnie z Krzysiem Jaślarem napisaliśmy scenariusz takiego koncertu Viva Italia. Wtedy nie tylko Albano, ale także nieżyjący już Toto Cotugno, grupa i Santo California, zespół Mattia Bazar odwiedzili Polskę. Naprawdę to był fantastyczny koncert, wielomilionowa oglądalność. No i wiele takich ciekawych wspomnień. Albano, pełen energii, na scenie na przykład zaprezentował pewien taki gimnastyczny element, bo zaczął robić pompki w pewnym momencie. Pokazywał, jaką ma kondychę. No, ale był młodszy o 26 lat niż teraz.
2: Autopromocja.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
4: Gotowanie z miłością to nowy projekt integrujący osoby niepełnosprawne i seniorów. Więcej o warsztatach, które ruszyły w Koszalinie, dziś w naszym magazynie. Będzie też reportaż o figurze Chrystusa leżącego w grobie, która przeszła renowację w pilskiej budowlance. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Zapraszamy już 17 lipca do amfiteatru w Ustroniu Morskim na kultową Mamma Mia. Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety w kasie amfiteatru i na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 17 lipca w Ustroniu Morskim. Mamma Mia, najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady. Startujemy o 19:00.
6: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
12: Miau!
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki, dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Ruszyła wakacyjna wyprzedaż Volkswagena. Czekają na ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z dodatkową korzyścią przy wyborze modeli dostępnych od ręki. Tylko do końca wakacji. Możesz wyjechać swoim nowym miejskim Volkswagenem Polo. Dostępnym już od 65 990 zł. Odwiedź Volkswagen Cichy Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
21: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada. Reklama.
22: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.

0: prosto z Włoch, made in Italy, czyli Oh Chérie Chérie.
1: To wykonawcy jutrzejszego koncertu, grupa Ricky e Poveri. Zespół na początku był kwartetem, potem trio, a teraz oczywiście jest to duet. I ten duet zaprezentuje największe hity, które powstawały na początku lat 80. ubiegłego wieku. Mama Maria, rok 82, Acapulco, 83. Potem kolejne piosenki, właśnie utwór Made in Italy, który przed chwilą rozróżniewał Piccolo Amore, Ciao Italii, Ciao Amore, Volevo Danseria, Stala Vista. Te piosenki powstawały na początku lat 80. ubiegłego wieku i one cieszyły się popularnością nie tylko we Włoszech. Wówczas w Niemczech pracowało wielu takich robotników sezonowych pochodzących z Włoch i rynek niemiecki był bardzo ważny, bo Włosi, którzy tam mieszkali, kupowali płyty włoskich wykonawców, ale też Niemcy bardzo lubili włoską muzykę, podobnie jak my. Pamiętam, że wtedy te płyty to można było tylko kupić gdzieś na giełdach, na pchlich targach, no ale kiedy pojawiała się na takiej giełdzie włoska płyta, natychmiast miała nabywców.
0: Mieliśmy taki moment w Radiu Plus, że sporo rozdawaliśmy twoich składanek, które stworzyłeś i pamiętam, że te włoskie cieszyły się szalonym powodzeniem.
1: No właśnie, do dziś dostaję jakieś maile, czasami listy nawet, albo czasami ktoś mnie zaczepia na ulicy, gdzie jeszcze można kupić te włoskie składanki, a były na tyle popularne, że w Corriere della Sera, jeden z najpopularniejszych włoskich dzienników, pojawił się artykuł o tych składankach, że najlepsze składanki z włoską muzyką powstają gdzie? W Polsce. To było bardzo miłe. My też często gramy na antenie Radio Plus włoskie przeboje.

0: Enrique Poveri i Hasta la Vista. Ten duet jutro pojawi się na scenie w Operze Leśnej w trakcie koncertu, na który już bardzo czekamy.
1: Możemy Państwu zdradzić, że praktycznie scena już jest gotowa, nagłośnienie, oświetlenie. Ponoć chyba biletów już nie ma, nie wiem, może jakieś ostatnie zostały, także jeżeli macie Państwo ochotę, to zapraszamy.
0: Ja zapraszam serdecznie, ale tym bardziej się cieszymy, że mieliśmy taki czas, kiedy te zaproszenia na ten właśnie jutrzejszy koncert rozdawaliśmy Wam w Radiu Plus, także z częścią, myślę, mocnej reprezentacji słuchaczy Radia Plus jutro się zobaczymy.
1: Liczę na to, bo zawsze przed koncertem prezentuję taki set muzyczny, opowiadam o bohaterach koncertu, jutro będę opowiadał też o innych włoskich przebojach.
0: Czyli wprowadzisz taki fajny nastrój włoską muzyką już też.
1: Dokładnie tak. Lubimy Włochy, lubimy włoską muzykę, lubimy też włoskie jedzenie.
0: Bardzo dziękujemy za dzisiaj.
1: Na dzisiaj spotykamy się jeszcze ze mną i z piosenkami zmiksowanymi non-stop w naszej prywatce od 20 do 24.
0: Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: I Jan Pasterski również.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Przygotowanie z miłością to nowy projekt integrujący osoby niepełnosprawne i seniorów. Więcej o warsztatach, które ruszyły w Koszalinie, dziś w naszym magazynie. Będzie też reportaż o figurze Chrystusa leżącego w grobie, która przeszła renowację w pilskiej budowlance. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
6: Hej, tu Ikea.

0: zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm Espresso SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera 4 nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle CF Moto i Go. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunet w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Mamy sejmowe komentarze. Ponad 1/3 kraju jest zagrożona suszą rolniczą. Wody Polskie i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego tworzą aplikację o bobrach. Jest 16. Marcin Bartnik. Ta decyzja uderza w 2 miliony Polek i Polaków żyjących w związkach partnerskich. To komentarze posłów koalicji do weta Karola Nawrockiego. Prezydent, przypomnijmy, zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Uzasadnił, że proponowane przepisy osłabiałyby status małżeństwa chronionego przez konstytucję. Mateusz Gołębiewski.
2: Prezydent już wcześniej informował o tym, że ustawy w tym kształcie nie podpisze. Urszula Pasławska, wiceprezes PSL, komentuje decyzję Karola Nawrockiego, mówiąc, że na podpis czekało ponad 2 miliony osób, które żyją w takich związkach.
3: Państwo nie jest od oceniania obywateli, państwo jest po to, aby ułatwiać życie obywatelom.
2: Z kolei minister do spraw równości Katarzyna Kotula podkreślała, że prezydent nie chciał rozmawiać na temat ustawy na żadnym etapie jej przygotowania.
4: Nie było dobrej woli ze strony Pałacu Prezydenckiego do tego, żeby przynieść nam jakieś poprawki na posiedzenie komisji, gdzie byli prezydenccy wysłannicy.
2: Projekt przewidywał zawieranie przed notariuszem umowy rejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego, dostępnej również dla par jednopłciowych.
1: Po wecie prezydenta Lewica zapowiada złożenie nowego projektu. Trwają poszukiwania kierowcy ciężarówki, który wczoraj podczas kontroli drogowej na S10 w okolicach Czerniewic staranował radiowóz służby celno-skarbowej. Mundurowi ruszyli w pościg autostradą A1 do węzła Ciechocinek, relacjonuje Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej.
5: Kierowca zignorował polecenia, dwukrotnie uderzył w radiowóz, najpierw w jego tył, a następnie z dużą siłą w bok, próbując zepchnąć radiowóz z autostrady. Ciężarówkę znaleziono później na skraju lasu, gdzie po uderzeniu w drzewo została przez kierowcę porzucona.
1: Jak się okazało, pojazdem przewożony był niebezpieczny ładunek.
5: Na naczepie funkcjonariusze znaleźli 12 pojemników typu Mauser z cieczą. Wstępne badania przeprowadzone przez patrol chemiczny wykazały, że znajdują się w nich żrące substancje zasadowe, prawdopodobnie stanowiące niebezpieczne odpady. W kabinie ciężarówki funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki.
1: Trwają intensywne poszukiwania kierowcy. Ponad 1/3 kraju jest zagrożona suszą rolniczą. Najbardziej narażone są województwo kujawsko-pomorskie, północne Mazowsze oraz części Wielkopolski i zachodniopomorskiego. Przyczyną są trudne warunki pogodowe, które z roku na rok stają się coraz bardziej ekstremalne.
6: Ten rok jest w ogóle bardzo trudny. Od przymrozków, od suszy, która była w maju, w kwietniu. No i teraz mamy znów wysokie temperatury, znów brak deszczu. W części kraju nie ma opadów. Jesteśmy w trakcie żniw.
1: Mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, i dodaje, co należy zrobić.
6: I na rozwiązania systemowe na przyszłość, żeby to ryzyko zmniejszać, czyli zabezpieczać się od tego, czyli program retencji wody, gospodarka wodna, dobry system ubezpieczeń, to jest podstawą.
1: Producenci czekają teraz na pomoc od państwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wody Polskie wspólnie z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. W ten sposób powstanie pierwsza ogólnopolska baza działalności tych zwierząt. Naukowcy chcą sprawdzić, jak duży wpływ mają na retencję.
7: Opracowujemy aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec kraju, który zauważy gdzieś bobra, będzie mógł go zgłosić. Dzięki temu zrobimy sobie taką mapę siedlisk bobrowych w całym kraju.
1: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik i wyjaśnia, jaki jest cel stworzenia takiej mapy.
7: Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście te bobry, jak twierdzą organizacje środowiskowe, ekologiczne, mają duży udział w retencji, czyli w gromadzeniu wody. Ile tych bobrów w końcu w Polsce mamy?
1: Aplikacja ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni. Zebrane dane posłużą do badań prowadzonych przez naukowców z SGGW.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Gotowanie z miłością to nowy projekt integrujący osoby niepełnosprawne i seniorów.
2: Koszalińscy seniorzy i nasi uczestnicy, potencjalni pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej spotykali się tutaj u nas na miejscu i wymieniali się doświadczeniami, takimi doświadczeniami kulinarnymi. Wspólnie gotowali, opowiadali sobie o jakichś tradycjach kulinarnych. Wspólnie spotykamy się tu przy stole.
1: Historia tej figury jest nieznana. Nie wiadomo skąd przybyła, ale znaleziono ją na polach w okolicy Opola. Jak trafiła do Piły i dlaczego, o tym w reportażu Jezus Uratowany.
3: Woda tu większość ciała wymyła i to były po prostu dziura na dziurze popękane. Dużo było rzeczy do uzupełnienia. Całą konstrukcję zaczęliśmy od wzmocnienia.
4: Ponieważ stopy były praktycznie oderwane i te stopy trzeba było robić jakby zupełnie od nowa.
1: O tym dziś w magazynie. Agnieszka Górska, witam i zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
6: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Właszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Już tam kiedyś byłeś i wspominasz z sentymentem?
8: A może nigdy nie było Ci tam po drodze? Warto się odważyć. Piesza pielgrzymka diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wyruszy 1 sierpnia ze Skrzatusza na Jasną Górę.
7: Spotkasz wspaniałych towarzyszy drogi. Poznasz ludzi, którzy z radością każdego roku wyczekują pielgrzymów, by przyjąć ich pod swój dach.
8: Będzie to wyjątkowy czas dla Boga i ludzi. Ty będziesz miał wreszcie czas. Warto wygospodarować chociaż kilka dni.
7: Szczegóły w każdej parafii i na stronie www.pielgrzymkikoszalin.pl.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Prezydent zawetował status osoby najbliższej. Zarobki lekarzy budzą kontrowersje. Będą pod kontrolą. Upał i burze. Jakich błędów nie należy popełniać?
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
11: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
0: Reklama.
13: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Historia tej figury jest niepewna, nie wiadomo skąd pochodzi, ale prawdopodobnie zniszczyła ją powódź. Przedstawia Chrystusa leżącego w grobie. Niestety rzeźba po zetknięciu się z żywiołem została strasznie zniszczona. Na szczęście trafiła w ręce pasjonatów. Renowacji podjęli się nauczyciele i uczniowie Pilskiej Budowlanki. To szkoła, gdzie istnieje unikatowy kierunek technik renowacji elementów architektury. Więcej w reportażu Alicji Górskiej zatytułowanym Jezus uratowany.

Jednej stopy nie było, cała stopa w ogóle była oderwana. Trzeba było ją na początku tak umiejscowić, usztywnić od środka wzmocnieniami, no i potem trzeba było ją całą odbudować. To chyba było najgorsze. No i szczerze mówiąc, chyba ta twarz była najgorsza, bo on nie miał w ogóle twarzy, nie?

0: I to już jest... Proszę. Tu już będzie kolejna pracownia, a tu już się zaczynają nasze pracownie, technika architektury renowacji. To jest ten Jezus, który został znaleziony pod Opolem, na polu, który przyjechał do nas mniej więcej koniec marca. Marcin Leśniewicz, nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Budowlanych w Pile, kierunek techniki renowacji elementów architektury.
1: Adriana Meger, nauczyciel przedmiotów zawodowych, również na kierunku technik renowacji elementów architektury.
0: Był w bardzo kiepskim stanie, można tak powiedzieć. Był i spleśniały, i połamany, i zgnity. Było bardzo dużo ubytków na nim.
1: Woda tu większość ciała wymyła i to były po prostu dziura na dziurze popękane. Dużo było rzeczy do uzupełnienia. Całą konstrukcję zaczęliśmy od wzmocnienia, czyli wymieniliśmy nowe drewno, te deseczki powymienialiśmy, no i potem się zabraliśmy za uzupełnianie. Najpierw go jeszcze osuszyliśmy, oczyściliśmy. To wszystko, co było, usunęliśmy.
0: Tak jest. Tak. Ponieważ stopy były praktycznie oderwane i te stopy trzeba było robić jakby zupełnie od nowa, więc siedzieliśmy bardzo dużo tutaj, trzeba było wzmocnić wszystko drucikami i powolutku z narzutu ręcznego jakby formować te stopy, te dłonie czy cała twarz, bo praktycznie twarzy wcześniej też nie było.
1: Odbudowaliśmy ją na zasadzie tego, co zostało, czyli jak łuk brwiowy, to drugi dorobiliśmy, żeby po prostu było symetrycznie. Czubek nosa to nam wyznaczał właśnie ten nos, który mógł być, no i resztę musieliśmy odbudować, nie? To samo z ciałem, z rękoma, z dłońmi, poduszka i szczątki farby, które się zachowały gdzieniegdzie, to nam sugerowało, że po prostu on był malowany, że nie był jednak biały, bo tak praktycznie ta osoba, która nam przywiozła tego Jezusa, to mówiła, że 2 lata było ogłoszenie w gazecie, w internecie, mówi, na portalach różnych wystawiała tego Jezusa, no i nikt się po niego nie znalazł. I on prawdopodobnie wypłynął właśnie z falą powodziową 3 lata temu, nie? W 2023. I sugerowała, że nawet z Czech mógł wypłynąć i się znalazł gdzieś pod Opolem. No i tak właśnie trafił do nas. Ona go ze sobą zabrała i nas odnalazła w internecie przez Facebooka, renowatorzy z Pilskiej Budowlanki. Tak nas odnalazła, no i się z nami umówiła, go przywiozła, no i my mieliśmy okazję wraz z uczniami po kolei się tym zająć.
2: Proszę powiedzieć, z czego on został wykonany? Jaka to jest rzeźba?
0: Najprawdopodobniej rzeźba jest gipsowa, aczkolwiek tu są różne warstwy i bardzo ciężko było rozpoznać, czy to rzeczywiście będzie gips. Był to na pewno jakiś gips bardzo twardy, dlatego że pod wpływem tych 2 lat leżenia w tym rowie i tego deszczu i tej fali powodziowej on przetrwał. Postaraliśmy się uzupełnić go wszystkimi właśnie zaprawami, które stricte są przeznaczone do renowacji. I to jest taka specjalna zaprawa, taki gips, który bardzo fajnie wiąże i jest bardzo elastyczny. Jest taki finiszowy, czyli taka fajna powłoka się robi i my wtedy możemy go po prostu przygotować pod malowanie, także przeciwwilgociowa.
2: Ile osób pracowało nad renowacją tej figury? Ile czasu wam to zajęło?
0: Głównie ja i Ada. Z pomocą przyszły dziewczynki, to z klasa 3C. Też dziewczyny troszeczkę pomagały z 4C. I troszeczkę moi praktykanci. Ale już do takich zabytków, jeżeli możemy nazwać to zabytkiem, bo tak naprawdę nie wiemy, z którego roku on jest. Po prostu nie znam precyzyjnej daty. Ale cały czas twierdzimy, że to jest zabytek i pracujemy jak z zabytkiem. Więc dopuszczamy te klasy troszeczkę starsze. 3, 4, 5, które mają już większe doświadczenie. I my bardziej wiemy, jakie oni mają zdolności. Więc no zajęło nam to od marca do początku czerwca, chociaż no nie codziennie pracowaliśmy, ale były niedziele, że Ada przyjechała na przykład w niedzielę i całą twarz robiła. Więc w tygodniu też tak 2-3 godziny poświęcaliśmy i jeszcze przychodziły właśnie dzieci do nas, nasi uczniowie, którzy też chcieli jakby pomagać, bo to nie jest pierwsza praca, którą my wykonujemy z nimi.
3: Dzień dobry, jestem Paulina Kowalewska, uczennica Szkół Budowlanych w Pile. Izabela Sobieracka i chodzę z płyną do klasy 3 renowacji budowlanej.
2: Pracowałyście przy renowacji tej figury Chrystusa leżącego w grobie. Jak wyglądało to wasze zaangażowanie? Czym się zajmowałyście i jak w ogóle zareagowałyście na to wyzwanie?
3: Na pewno byłyśmy zdziwione, bo to raczej taka niecodzienna sytuacja tutaj w szkole, ale myślę, że bardzo fajna sprawa i można się realizować w robieniu takiej rzeźby. Na pewno to było ciężkie, ale bardzo przyjemne.
2: A powiedz, co było najtrudniejsze dla ciebie?
3: Najtrudniejsze? Myślę, że ten czas i ten wysiłek, skupienie, które trzeba włożyć w renowację takiej rzeźby, no bo jednak to wymaga dużo precyzji, skupienia i myślę, że to było takie najbardziej wymagające.
2: Czy ten efekt końcowy ciebie zaskoczył? Bo rozumiem, że pamiętasz tę figurę, kiedy widziała się w takim stanie, w jakim trafiła do pracowni.
3: Tak, dokładnie. Pamiętam tą figurę, która nie wyglądała w takim stanie na pewno, jakim jest teraz. Było o wiele, wiele gorzej. Praktycznie nie można było rozpoznać osoby, która się na niej znajduje, znaczy jest tą figurą, a teraz od razu to widać i myślę, że jest ogromna różnica i na pewno jestem mile zaskoczona i pozytywnie, że tak fajnie wyszło.
2: Dlaczego jesteś w klasie o takim profilu?
4: Był to najbardziej interesujący kierunek, jaki oferowały szkoły w powiecie pińskim i cieszę się, że wybrałam ten kierunek, bo dobrze się w nim odnajduję.
2: A co ci się najbardziej podoba?
4: Jest fajny klimat w klasie na przykład. Zajęcia są interesujące, prace są wymagające, aczkolwiek satysfakcja jest, jak się je dobrze ukończy.
5: Karina Mazurek, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Pile. Nauczyciele na tym kierunku to są osoby, które też mają ogromne możliwości, jeżeli chodzi o empatię i o to, co dają z siebie młodzieży. Oni pokazują im naprawdę drogę życia. To są osoby, które zabiorą ich i na wolontariat, bo co roku wyjeżdżają z młodzieżą z tego kierunku opiekować się niepełnosprawnymi podczas pielgrzymki w Skrzatuszu. Chociażby ta figura tego Jezusa, to nie jest już pierwsza figura, którą oni robią. Tutaj kościoły po prostu niedługo zaczną walić do nas drzwiami i oknami, bo oni robią taką wielką robotę. I to nie jest to, że oni robią to w czasie lekcji, poświęcając zajęcia z młodzieżą i młodzież potem nie jest przygotowana do egzaminów, bo egzaminy tutaj mamy zdawalność 100%, więc oni naprawdę dobrze przygotowują tą młodzież do egzaminów. To jest czas, który oni poświęcają poza tym. W czasie ferii robią warsztaty gdzieś tam, jak są matury i młodzieży nie ma, to oni zapraszają młodzież z szkół podstawowych. W wakacje letnie to jest linoryt, to jest robienie figurek z gliny, to są takie rzeczy, że mi się to po prostu w głowie nie mieści. Szkoła, która może mieć nauczycieli z pasją, to jest szkoła, która może mieć nadzieję na to, że będzie się rozwijać. Najlepszy nauczyciel to jest taki, który zaraża dzieciaki tym, co sam kocha. A oni to kochają.
2: A czy jakieś duchowe znaczenie ma dla Państwa to, że przywracacie oblicze Pana Jezusa?
0: Tak, to nie jest pierwsza praca, gdzie my współpracujemy z kościołami. Ja jako katolik, dla mnie to jest na przykład bardzo ważne, że ja mogę przez swoją pasję, swoje zdolności manualne, jakby wnieść troszeczkę tego światła, tego czegoś pięknego, a z drugiej strony wiem, że ta ręka też jest prowadzona przez Boga. I to nie jest przypadek, że taki Jezus akurat trafia do nas, bo jest wiele innych miejsc w Polsce, gdzie mógł trafić. Dla mnie to zaszczyt, że mogę pracować przy takiej figurze. No chyba gdzieś ten Bóg nad nami czuwa, bo zawsze fajne prace dostajemy, bo Jezus jest tylko częścią tej naszej wielkiej pracy.
2: A czy były jakieś kryzysy u Państwa, u Was, uczniów w czasie tej pracy?
1: Oczywiście, był jeden kryzys, szczególnie z kolorem ust. To on był 7 razy przemalowywany, ciemniejsze, jaśniejsze, bardziej różowe, lekko różowe, bardziej sine, brązowe, już naprawdę potem z czarnym troszeczkę, może jednak ciemniejsze, potem znowu z szarym. Naprawdę walczyliśmy ostro z tymi ustami, no i stwierdziliśmy, że zostawiamy. Jest to osoba, której po prostu te usta pasują, martwa i tak zostawiamy, tak ma być.
2: Przyznam się szczerze, że jak podeszłam do tej figury i przyjrzałam się z bliska, to te usta, one zwracają uwagę też tą kolorystyką, że rzeczywiście oddają no, stan Chrystusa martwego właśnie.
0: Tak jest, właśnie najważniejsze dla nas w tej pracy jest jakby wcielenie się w tą postać, czyli jest to osoba zmarła, która jeszcze nie zmartwychwstała, jest w tym grobie, więc nie możemy ich zrobić za jaskrawych, za czerwonych, dlatego że czekamy na to zmartwychwstanie, więc za chwilę, jeżeli wystawimy figurki Jezusa zmartwychwstałego, to on będzie miał piękne czerwone usta, ale w tym momencie no, musi być jako osoba zmarła.
2: Co z tą figurą?
1: Ma trafić pod Złotowem do kościoła, który chyba był akurat w remoncie.
2: To piękne, bo to znaczy, że ta figura trafi do kościoła. To jest figura Jezusa leżącego w grobie, a więc będzie mogła mieć to znaczenie liturgiczne i uczestniczyć w najważniejszej liturgii dla katolików, czyli przeżywania świąt paschalnych.
0: Dokładnie tak. Jeszcze tylko jeżeli dodam, to jedną z takich naszych pierwszych prac, ale to już było masę lat temu, był Jezus leżący w grobie do mojego kościoła. Do kościoła w Motlewie. I to było też fajne, że pracowałam dla mojej społeczności, dla mojego kościoła też coś zrobiłem. I teraz ja się cieszę, że my robimy coś dla innego kościoła, no bo chyba trzeba przekazywać takie to piękno, taką tą dobroć. Więc jeżeli byłyby jeszcze takie możliwości pracy, to my zawsze bierzemy z Adą. Te nasze dzieciaki są chętne, one chcą pracować, one chcą się rozwijać, właśnie duchowo rozwijać, bo ta praca duchowo też rozwija. W tym roku był Jezus, a w zeszłym roku drzwi do tabernakulum, tutaj ze świętej rodziny, polichromia, z 1910 roku wkładliśmy złoto. I też z naszymi uczniami 23 czy 4 karata złota. Duchowo nam to dużo daje.
6: A wysłuchali Państwo reportażu Alicji Górskiej zrealizowanego w Zespole Szkół Budowlanych w Pile.
7: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Zapraszamy już 17 lipca do amfiteatru w Ustroniu Morskim na kultową Mamma Mia! Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety w kasie amfiteatru i na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 17 lipca w Ustroniu Morskim. Mamma Mia, najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady. Startujemy o 19:00.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
11: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera 4 nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng.

0: Jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. JACH. Nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle. CF Moto i GOES. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Reklama.

0: Taśmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Nowy projekt Gotowanie z miłością zainaugurowała koszalińska fundacja Zdążyć z miłością. Fundacja zaprosiła do współpracy stowarzyszenie Viva My i osoby w wieku 60+. Warsztaty będą integrować, ale też przygotowywać podopiecznych fundacji i osoby z niepełnosprawnościami do podjęcia pracy w tworzonym w Koszalinie zakładzie aktywności zawodowej.
2: Małgorzata Kaweńska-Ślęzak. Rozpoczynamy nowe przedsięwzięcie. Będzie to gotowanie z miłością, czyli oprócz tego, że gotowanie i fundacja Zdążyć z miłością i dziękujemy za udział w tym przedsięwzięciu stowarzyszeniu Viva My, ale będzie to faktycznie gotowanie nie tyle przez naszych uczestników ZAZ-u razem z Viva My, ale właśnie z miłością, czyli to, że wkładamy serce w to, co robimy. Chcemy powiedzieć o tym, jak ogromnie istotny jest dla nas zakład aktywności zawodowej, szkolenie przyszłych pracowników, uczestników ZAZ-u, więc dlatego też są dzisiaj z nami. A o tym przedsięwzięciu powie nasza koleżanka, która jest autorką tego projektu, Sylwia Głowacka. Gotowanie z miłością.
3: Sylwia Głowacka, kierownik do spraw projektu. Gotowanie z miłością to takie nasze nowe dziecko, nasze nowe przedsięwzięcie, które ma na celu łączyć pokolenia. Chcemy, aby koszalińscy seniorzy i nasi uczestnicy, potencjalni pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej, spotykali się tutaj u nas na miejscu i wymieniali się doświadczeniami, takimi doświadczeniami kulinarnymi. Wspólnie gotowali, opowiadali sobie o jakichś tradycjach kulinarnych, o tym, jak to gotowały kiedyś nasze babcie, babcie. Wspólnie spotykamy się tu przy stole, opowiadamy sobie właśnie o tych tradycjach kulinarnych, łączymy pokolenia i to jest taka bardzo cenna rzecz dla naszych potencjalnych uczestników, osób z niepełnosprawnościami, bo wymiana doświadczeń międzypokoleniowa buduje zarówno i pokolenie starsze, i pokolenie młodsze, buduje również ich wartość jako przyszłych pracowników, bo dzięki tej zdobytej wiedzy będą się czuli silniejsi na rynku pracy.
4: Teresa Labisz, prezeska Stowarzyszenia Viva My. Z ogromną wdzięcznością i przyjęliśmy propozycję fundacji, z którą współpracujemy od szeregu lat i właśnie to robimy wszystko z miłością. Dążymy do tego, żeby to była współpraca jak najlepsza, nie pierwszy raz zresztą. Będziemy gotować z tą miłością, będziemy współpracować z młodzieżą, tutaj z członkami ZAZ-u. Także bardzo, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
5: Pracownik socjalny Urszula Łomianek. Dobre miejsce, dobry czas dla niepełnosprawnych. Projekt zakłada coś fantastycznego, bo pokazuje, jaką wartością są osoby każde, a szczególnie osoby z niepełnosprawnością, które też chcą być użyteczne, chcą być szczęśliwe, chcą być przydatne. Są bardzo cierpliwe, bardzo fajnie się uczą i dla nich praca, a szczególnie w przyszłym ZAZ-ie, jest nieopisaną wartością. To jest doświadczenie życia, to jest dla nich przygoda życia. Natomiast seniorzy, wychodzenie z domu, wielkie umiejętności, często zapomniane, często nie ma gdzie ich pokazać, gdzie ich sprzedać. Teraz wszystko jest takie jakby na kupno, a tutaj się dzieje wszystko z miłością. Tutaj ludzie wiedzą, że przychodzi się i człowiek uczy się tak naprawdę miłości w życiu, miłości, serdeczności do innych, bo seniorzy i osoby niepełnosprawne to nie będzie tylko wymiana jakby międzypokoleniowa, szukanie smaków, odkrywanie smaków, łączenie smaku, bo teraz właściwie wszędzie wszyscy starają się gotować, ale to gotowanie będzie szczególne, dlatego że będzie oparte na dialogu, na tradycji, na szukaniu tożsamości i na tym, że w życiu jeszcze każdego coś pięknego czeka, a szczególnie osoby niepełnosprawne w tej fundacji.
6: Dzień dobry, ja nazywam się Patrycja, do tego ośrodka chodzę już od dłuższego czasu. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tych zajęciach, ponieważ dużo się uczę, mam dużo przyjaciół i najlepszą panią Beatkę na świecie. I przede wszystkim nie jestem sama. Dzięki temu, że chodzę tu, uczę się, będę miała pracę i będę mogła samodzielnie zarabiać i nie prosić się o pieniążki na przykład mamy czy taty.
7: Nazywam się Mateusz Hołuj. Chodzę tutaj, żeby gotować i uczyć się.
2: Nie tylko seniorzy z Viva My będą przychodzić, ale jest to miejsce otwarte dla wszystkich. Więc jeśli są seniorzy, którzy są sami, którzy czują się opuszczeni, którzy nie mają z kim porozmawiać, nie mają do kogo pójść, nie mają rodziny, zapraszamy serdecznie. Tu zawsze można przyjść, niepodległości 7, zapukać i my czekamy na Państwa z otwartymi ramionami. Czekamy z miłością. Myślę, że znacie już nas trochę Państwo, tak także zapraszamy.
1: A seniorzy zainteresowani wzięciem udziału w warsztatach mogą się zgłaszać do Fundacji Zdążyć z Miłością lub Stowarzyszenia Vivamy. Udział w zajęciach jest bezpłatny. I dziś w programie to wszystko. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. Ja już życzę spokojnego, miłego weekendu. Do usłyszenia, Agnieszka Górska.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemirackiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
4: Reklama.
5: Niemal cała Polska w alertach burzowych. Aktywny front przechodzi nad Wielkopolską. Tragiczny wypadek w stołecznej kolejce WKD. Zmarł jeden z pasażerów. Aktywiści wracają nad Morskie Oko i zapowiadają protest w sprawie transportu konnego. Jest 17. Marcin Bartnik. Niemal cała Polska w alertach pogodowych. Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w całej zachodniej i centralnej części kraju. Front przechodzi już przez Wielkopolskę. Na linii nasz poznański reporter Bartosz Łojewski, który ma najnowsze informacje.
6: Jak powiedział mi oficer dyżurny wielkopolskich strażaków, na razie nie ma zgłoszeń o podtopieniach. Interwencje dotyczą głównie połamanych drzew, które blokują drogi. Strażacy obsługują teraz około 50 tego typu zgłoszeń. Najwięcej ich zanotowano w Wolsztynie, Nowym Tomyślu, Rawiczu i Kościanie.
5: W kolejnych godzinach burzowy front będzie przesuwał się w głąb kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z ostrzeżeniem do mieszkańców 14 województw. Burzowa pogoda ma utrzymywać się także jutro. Tragiczny wypadek w stołecznej kolejce dojazdowej WKD. Pociąg relacji Grodzisk Mazowiecki - Warszawa został zatrzymany po tym, jak jeden z pasażerów nagle zasłabł. Mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. W związku z prowadzonymi działaniami ruch pociągów WKD w kierunku Warszawy został czasowo wstrzymany. Utrudnienia na kolei także w Małopolsce. Poważny wypadek na linii Nowy Sącz - Muszyna. Kilka wagonów pociągu towarowego wpadło do rzeki. Trasa została zamknięta.
7: Na wysokości stacji Wierchomla doszło do wyklejenia pociągu towarowego, więc w tym momencie ruch w kierunku Krynicy, także z powrotem, na pewno przez wiele godzin będzie wstrzymany. W związku z tym pasażerowie muszą śledzić komunikaty. Na miejscu są już służby.
5: Powiedział nam Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej Zdroju. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tego wypadku. Aktywiści wracają nad Morskie Oko i zapowiadają protest. Jutro organizacje prozwierzęce organizują tam kolejną pikietę w sprawie transportu konnego do Morskiego Oka. To m.in. przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, mówi profesor Joanna Marcinkowska, organizatorka protestu.
8: Tak zwany kompromis między ministerstwem a TPN-em okazał się fikcją. Z tych zapowiadanych 16 busów elektrycznych są 3 czy 4, a konie nadal ciągną turystów pod górę, bo jak słyszymy, tu cytuję, są elementem krajobrazu kulturowego i atrakcją turystyczną Podhala. To są skandaliczne słowa. Transport konny do Morskiego Oka musi przejść do historii i będziemy o to walczyć tak długo, aż to się nie stanie.
5: Protest ma trwać od 9 do 21 i jednocześnie zainaugurować ogólnopolską kampanię społeczną, nawołującą do rezygnacji z transportu konnego w Tatrach.
9: Wiadomości Radia Plus.
5: Piłkarski świat czeka na finał mundialu. O tytuł najlepszej piłkarskiej drużyny świata powalczą w niedzielę reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Kibice obu drużyn wierzą w zwycięstwo swoich zespołów, a emocji z pewnością nie zabraknie.
10: Jakie emocje przed niedzielnym finałem?
11: Zdenerwowane 100%, moje dzieci też. Tyle czekamy na niedzielę.
10: Jaki obstawiamy wynik meczu?
11: Argentyna, 2-1.
10: I kto strzeli te bramki? Czy Messi strzeli bramkę?
11: Może być. Teraz jest bardzo ważne dni. Mamy Messi, ostatni mecz Messi. Messi ma opcję na rekord.
5: Z Christianem, Argentyńczykiem mieszkającym w Warszawie, rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada, a mecz finałowy, przypomnijmy, w niedzielę o 21:00 czasu polskiego.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu używanego, ale chcesz mieć pewność, że wybierasz dobrze? W grupie Mojsiuk czekają na Ciebie auta pewne, sprawdzone i dostępne od ręki. Gwarancja pochodzenia, zweryfikowany stan techniczny i atrakcyjne finansowanie. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz samochód dopasowany do swoich potrzeb i ruszaj w drogę bez niepotrzebnego czekania. Samochody używane w grupie Mojsiuk. Pewne auta od ręki. Zapraszamy. Koszalińska 89, Stare Bielice, koło Koszalina.
2: Widziałeś go?
3: Mm-hmm, jest boski.
2: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
3: Pewnie, może nawet go pocałuję.
4: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Prezydent zawetował status osoby najbliższej. Zarobki lekarzy budzą kontrowersje. Będą pod kontrolą. Upał i burze. Jakich błędów nie należy popełniać?
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Ósme Światowe Dni Bursztynu od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Partnerzy: Polska Baltic Ferries, Okna Amberline, Skakun Park, Mosir Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Grupa Mojsiuk, Okulary Vermari, Brico Marché, Reklamy Aplikatornia, Hotel Factory Resort, Obiekty Wypoczynkowe Interferie, Nieruchomości Sunrise, Sanatorium Poseidon, Rotary Klub Kołobrzeg, Dr. Amber, Bieniek Family Loft, Intech Rusztowania. Organizatorzy: Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska. Wstęp free.
0: Reklama.

Mamy wakacje, także wszystko gra. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej Piaseczny, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama. To dopiero przypływ bursztynowych atrakcji. 8 Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu. Od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Zawody w poławianiu, przesiewaniu i szlifowaniu bursztynu. Animacje rodzinne, pokaz mody i piana party. Rękodzieło, gastronomia oraz koncerty. Mezo, Farba i Golden Life. Wstęp bezpłatny. Na wydarzenie zapraszają Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.
1: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera 4 nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ruszyła wakacyjna wyprzedaż Volkswagena. Czekają na Ciebie atrakcyjne oferty na T-Roka, Tiguana i T-Crossa. Z dodatkową korzyścią przy wyborze modeli dostępnych od ręki. Tylko do końca wakacji. Możesz wyjechać swoim nowym miejskim Volkswagenem Polo. Dostępnym już od 65 990 zł. Odwiedź Volkswagen Cichy Zasada Koszalin przy ulicy Gnieźnieńskiej 45A.
0: Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
2: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
3: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Czy w PiS-ie dojdzie do rozłamu? 45 parlamentarzystów napisało list do Jarosława Kaczyńskiego. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje o poważnych problemach na SOR-ach. Bruksela chce nałożyć opłatę od emisji CO2 na linie lotnicze. Jest 18. Marcin Bartnik. Apelują do prezesa o jedność w PiS-ie. 41 posłów i 4 europosłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus podpisało się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego. To odpowiedź na deklarację władz partii o zakazie działalności politycznych stowarzyszeń tworzonych przez jej działaczy. Co dokładnie znalazło się w liście, wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Pod listem podpisało się 45 parlamentarzystów. Z wyjątkiem jednej są to osoby, które należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, które powstało w Prawie i Sprawiedliwości. Autorzy listu piszą, że podziały nas osłabiają, a jedność, nawet przy różnicy zdań, pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo. List jest odpowiedzią na środowe ultimatum partii. Albo członkowie PiS zrezygnują z działalności w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną, albo muszą się liczyć z wykluczeniem z partii. Termin na podporządkowanie się uchwale upływa 23 lipca.
1: To był Mateusz Gołębiewski. Lekarze na SOR-ach pracowali nawet 144 godziny bez przerwy. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje o poważnych problemach kadrowych i przeciążeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych. Kontrola wykazała też, że niemal połowa pacjentów zgłaszających się na SOR-y nie wymagała pomocy w trybie ratunkowym.
3: Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, niemal połowa pacjentów, którzy tam trafiali, nie potrzebowała pomocy doraźnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Spośród osób przewiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego, ponad 6 na 10 nie wymagało dalszej hospitalizacji, a tylko nieco ponad 6% pacjentów znajdowało się w grupie najwyższego zagrożenia zdrowotnego.
1: Mówił rzecznik prasowy NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Wśród rekomendacji dla Ministerstwa Zdrowia znalazło się zwiększenie liczby lekarzy, aby poprawić bezpieczeństwo pacjentów i warunki pracy personelu. Rolnicy walczą z suszą z powodu zmian klimatu. Ponad 1/3 obszaru Polski jest zagrożona deficytem wody. Ekstremalne zjawiska pogodowe wpływają na plony, a to może przełożyć się na wyższe ceny żywności. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
4: Najbardziej mogą zdrożeć owoce i warzywa. Susza wpływa jednak również na ceny zbóż i pasz dla zwierząt oraz zwiększa koszty prowadzenia gospodarstw.
5: Koszty nam po prostu rosną, a bierzemy za produkty mniej.
4: Mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i dodaje, że rolnicy liczą przede wszystkim na pomoc od państwa.
5: Program retencji wody, gospodarka wodna, dobry system ubezpieczeń, to jest podstawą.
4: Najbardziej zagrożone suszą są województwa kujawsko-pomorskie, północna część Mazowsza oraz części Wielkopolski i województwa zachodnie.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki. Bruksela chce nałożyć opłatę od emisji CO2 na linie lotnicze. Od 2029 roku mają obowiązywać dla każdego lotu, który ląduje w odległości 5000 km od geograficznego środka Europy, zapowiedział komisarz do spraw klimatu. Oznacza to, że system handlu emisjami ETS zostaną objęte loty do Stambułu, Dubaju czy Dohy. Nadal zwolnione z opłat będą loty do Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii czy Korei.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To największy zlot cytrynek w historii klubu. Pasjonaci tych wyjątkowych samochodów przyjechali do Łodzi z całej Polski. Kolumna zabytkowych Citroenów przejechała Piotrkowską i zaparkowała na Księżym Młynie, gdzie teraz można je podziwiać. Z organizatorką zlotu rozmawiała Ela Piotrowska.
6: Tu ten słynny model z filmów o żandarmie.
7: Zakonnica jest z nami. Katarzyna Lewandowska, Citroen Oldtimer Club Polska. Proste nawiązanie do tych francuskich filmów z lat 60-tych, 70-tych, które wszyscy dobrze znamy. Louis Define, żandarm, zakonnica.
6: A niektóre te cudeńka to staruszki.
7: Mamy tutaj samochody z lat 30-tych.
6: Jak dały radę?
7: Wszystkie samochody już odczuwają temperaturę. Przywitała nas Łódź bardzo gorąco. Przejazd Piotrkowską był dosyć wymagający. Ta kolumna 50 samochodów rozciągnęła się na ileś kilometrów, więc niektóre postanowiły sobie troszkę odpocząć.
1: Jutro zabytkowe Citroeny będą się prezentować w łódzkiej manufakturze.

0: Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Gdy autko wymaga skutecznej naprawy, potrzebny jest dobry serwis. To proste, jak dróżka do Custim, serwisu dla ciężarówki i maluszka. Custim Service w sieci Profi Auto. Rzetelność, doświadczenie, indywidualne podejście do klienta. Naprawiamy osobówki dostawcze i ciężarówki w pełnym zakresie. Od wymiany oleju po remont silnika, klimatyzacja i opony. Custim Auto Service, Piła Przemysłowa 30. Do każdej usługi diagnostyka komputerowa gratis. kas-team.pl
0: Reklama.

0: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunet w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 30

0: 5 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
5: Reklama.

0: reklama.
1: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
2: Ósme Światowe Dni Bursztynu od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Partnerzy: Polska Baltic Ferries, Okna Amberline, Skakun Park, Mosir Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Grupa Mojsiuk, Okulary Vermari, Brico Marché, Reklamy Aplikatornia, Hotel Factory Resort, Obiekty Wypoczynkowe Interferie, Nieruchomości Sunrise, Sanatorium Poseidon, Rotary Klub Kołobrzeg, Dr. Amber, Bieniek Family Loft, Intech Rusztowania. Organizatorzy: Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska. Wstęp free!
3: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Ukraina chce przełomu w relacjach z Polską. Kijów otwiera wszystkie archiwa w sprawie Wołynia. Za chwilę też lubuskie, bo walczy ze skutkami nawałnicy oraz dym z pożarów kanadyjskich lasów, który dotarł do 18 amerykańskich stanów. Jest 19. Marcin Bartnik. Czy będzie to punkt zwrotny w relacjach polsko-ukraińskich? Jak zapowiedział właśnie prezydent Władimir Zełenski, zostaną otwarte wszystkie archiwa dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Polska udzieliła znaczącego wsparcia Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji i jesteśmy wdzięczni Polsce. Wyzwania bezpieczeństwa i problemy można rozwiązać tylko poprzez współpracę między wolnymi narodami, podsumował ukraiński prezydent w oświadczeniu. Zalane piwnice, połamane drzewa, lubuskie walczy ze skutkami nawałnicy. Przez województwo przeszła potężna ulewa. Strażacy wyjeżdżali do interwencji kilkadziesiąt razy, o czym ze szczegółami nasz reporter Maciej Juszczak.
2: Ulewa przeszła zarówno przez północ województwa, czyli okolice Gorzowa, jak i na południu koło Zielonej Góry. Strażacy mieli pełne ręce roboty m.in. w Babimoście, gdzie połamanych jest kilkanaście drzew. Z kolei w Międzyrzeczu konar zablokował jedną z ulic. Zalanych jest też kilka piwnic i posesji. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
1: Burzowe alerty obowiązują niemal w całej Polsce, bez ostrzeżeń tylko Podlasie oraz część Warmii i Mazur. Do prezydenta trafił wniosek o zastosowanie prawa łaski wobec Piotra Pytla. Pismo złożył prokurator generalny Waldemar Żurek. Przypomnijmy, mężczyzna został skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium w 2006 roku. Za kratami spędził ponad 20 lat. Piotr Pytel utrzymuje jednak, że jest niewinny, a do zbrodni przyznać się miał inny mężczyzna.
3: W swoim stanowisku prokurator generalny popiera tę możliwość skorzystania z prawa łaski przez prezydenta, ale w formie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Na gruncie polskiego prawa, z uwagi na to, że pan Piotr Pytel odbył około 22 lat pozbawienia wolności, nie mógłby się formalnie o takie warunkowe, przedterminowe zwolnienie ubiegać.
1: Wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Przypomnijmy, w czerwcu Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. Ceny paliw znów pójdą w górę. Analitycy zapowiadają podwyżki na stacjach. Prognozują, że w przyszłym tygodniu benzyna 95 będzie kosztować grubo ponad 7 zł za litr, a diesel nawet 7 zł i 65 groszy. Powodem podwyżek są m.in. napięcia na Bliskim Wschodzie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Eksperci ePetrol.pl wskazują, że ceny paliw na stacjach rosną skokowo. W ciągu ostatniego tygodnia benzyna 95-oktanowa podrożała średnio o 21 groszy, a olej napędowy o 26 groszy. Analitycy tłumaczą wzrosty m.in. eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wysokimi marżami rafinerii.
5: Uaktywnili się rebelianci Huti i ponownie zamknięto cieśninę Ormus.
4: Mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol. W najbliższym czasie kierowcom ceny raczej się nie spodobają.
6: Drogie, za drogie.
7: Bardzo mnie pan tym podaniem zdenerwował, bo są ceny okropne.
4: Eksperci oceniają również, że na pylonach mogą w przyszłym tygodniu pojawić się ceny powyżej 8 zł za litr.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przenosimy się za ocean. Dym z pożarów kanadyjskich lasów wywołał alerty dotyczące jakości powietrza w 18 stanach USA. Na tym obszarze mieszka ponad 100 milionów ludzi. Dziś gęsty smog dotarł do Waszyngtonu. Najgorsza sytuacja panuje jednak w okolicach Wielkich Jezior, dlatego właśnie odwołano mecze w Chicago, w którym miał zadebiutować Robert Lewandowski. Poprawiła się za to jakość powietrza w Nowym Jorku, gdzie w niedzielę rozgrywany ma być finał piłkarskich mistrzostw świata.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
0: Reklama.
6: Let's go, girls.

0: Reklama.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
3: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Go. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
0: Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, Radio Plus, Marek Sierocki. Przez najbliższe 4 godziny przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Zapraszam na naszą prywatkę. Na początek hity z lat 80. ubiegłego wieku. Desirel, Voyage, Voyage i Ryan Paris w piosence Dolce Vita.

0: Radio Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Oto drugi piątkowy miks. Zaczyna go Kim White utworem You Came. Potem grupa OMD i So In Love. Będzie też Johnny Hate Jazz i Shattered Dreams.

brytyjska formacja Johnny Hate Jazz, a przed nami duński duet Laidback i Bakerman, potem Cock Robin i Just Around the Corner, będzie też Chris Rea i Wired to the Moon oraz grupa Fleetwood Mac w piosence Little Lies.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami polskie przeboje. Na początek Irena Santor. Dziś usłyszymy ją w utworze Już nie ma dzikich plaż. Potem Manami, Miłość od pierwszego wejrzenia i Budka suflera w piosence Takie tango.

0: Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Rozpoczynamy kolejny prywatkowy miks. Na początek grupa Queen, I Want to Break Free. Potem duet Aretha Franklin i George Michael i I Knew You Were Waiting For Me. Będzie też grupa Kajagoogoo.

był Gazebo, a w tym miksie jeszcze Murray Head, One Night in Bangkok, grupa Bonnie M i dwie piosenki Hooray Hooray, The Halle Halliday i Kalimba de Luna. Na koniec tego miksu trio Scotch i Take Me Up. One night.

To było trio Scotch, a już za chwilę wiązanka włoskich przebojów, m.in. Bobby Solow na Lacrima sul viso, Albano i Romina Power, Tu Soltanto Tu, a także francuski duet David i Jonathan w piosence Bella Vita.

Radio Plus Koszalin. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.

To byli Dawid i Jonathan, a przed nami Eros Ramazzotti i Tina Turner w piosence Cosa della Vita, potem Adriano Celentano w przeboju I Want to Know i grupa Ricky Epovery w piosence Piccolo Amores.

set. Za nami Alan Sorrenti, To Say Unica Donna Perma, a przed nami John Secada i Just Another Day, potem Lucia Marinero oraz Micaela w dwóch przebojach, La Isla Bonita i La Collegiale.

To była grupa Santa Esmeralda i Don't Let It Be Misunderstood, a już za chwilę duet When i Wake Me Up Before You Go Go. Potem grupa Queen, Crazy Little Thing Called Love, będzie też Electric Light Orchestra i Rock and Roll is King.

Kilka miejsc You Can't Hurry Love, a przed nami klasyka muzyki disco. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing, będzie też Barry White w piosence Let The Music Play. Tina Charles przypomni się przebojem I Love To Love, będzie też oczywiście grupa ABBA i Dancing Queen.

Formacja Case and the Sunshine Band utworem That's the way I like it zakończyła piątkową prywatkę. Kolejna prywatka już jutro od godziny 20 na antenie Radia Plus. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu